0: SK2 Kraków.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: przed mikrofonem Krystian Lis. Witam Was serdecznie. To jest środa, 9 dzień września, urodziny albo imieniny miesiąca. To będzie bardzo gorący dzień w Krakowie, nawet 33 stopnie. Chyba najwyższa temperatura przed końcem tego miesiąca, bo już od jutra spadek temperatury, ale żyjmy dniem dzisiejszym. Już w tej chwili stopni 15, z godziny na godzinę coraz cieplej. Wiatr powieje słabo, chmury po południu może pojedyncze, ale deszczu one nie przyniosą.
1: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy, Eski 2. Decyzja w sprawie prezesa PKOL już w poniedziałek. Zarząd zdecyduje o przyszłości Radosława Piesiewicza. To efekt ponad 3-godzinnego posiedzenia Prezydium Związku. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację Prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów. A w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto kieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
1: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski. Nie wiadomo, kiedy Maciej Barek złoży ślubowanie w Trybunale Konstytucyjnym. Pałac Prezydencki mówi o wątpliwościach dotyczących jego kandydatury. Chodzi o wymagany staż pracy jako radca prawny.
3: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
1: A koalicja rządowa twierdzi, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
4: Sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
1: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Maciej Barek czeka na decyzję prezydenta w sprawie ślubowania. Jego kadencja w Trybunale Konstytucyjnym ma rozpocząć się 16 września. Upały wróciły do Polski. Na Śląsku temperatura może sięgnąć dziś 32 stopni. To może być szczególnie trudne dla uczniów, którzy po wakacjach wrócili już do szkolnych ławek.
5: Najlepiej by było jeszcze, jakby ten wrzesień cały były wakacje. Czy gdzieś pojeździć sobie.
6: To gdzie jesteś myślami?
5: Na przykład Hiszpania.
7: No jest tak trochę bardzo gorąco i trudno jednak się skupić.
6: A o czym się wtedy myśli zamiast o matematyce?
8: O czymś chłodnym. O lodach.
1: Z uczniami w Sosnowcu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
9: SK2 Sport.
1: Real Madryt lepszy od Interu w Lidze Mistrzów. Hiszpanie wygrali 2-1. Piotr Zieliński wszedł na boisko w drugiej połowie. Manchester City pokonał FC Porto 2-0. Dwa gole strzelił Erling Haaland, a cały mecz w Porto rozegrał Jakub Kiwior. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu. Jordi Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli.
10: No, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: To nie Wajda, aleś pan dzisiaj niebinarny.
11: Nie, mam dzisiaj taki głos bardziej kobiecy.
10: Tak, właśnie, żeś się umalował w końcu.
11: I włosy zapuściłem
10: i
11: znowu.
10: I w końcu wyglądasz jak człowiek, no.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: SK2. Nie no, Teśka, przedstaw się wszystkim.
11: Antonina Van Dessel, dzień dobry!
10: Widzicie, widzicie jak pięknie, 5:53. Jarząbek, kłaniam się nisko na tyle, na ile mi fizyczność moja pozwala. Gramy najlepsze polskie hity, lecimy. Dziś chcę...

0: No i co robiłaś w nocy?
1: No właśnie, za bardzo nie spałam. Ta pora no jest nieludzka. Nie wiem, jak wy wstajecie. Nie
0: normalnie.
1: Wiem.
0: Najpierw normalnie. Lewa noga, później prawa noga, później doczołgujesz się w końcu do łazienki.
1: I?
0: Dalej nie powiem co, bo to jest zastrzeżone, moja droga, ale no właśnie, bo ty jesteś świeżakiem w tej całej materii tutaj.
1: Nie da się ukryć.
0: Nie da się ukryć. Pierwszy raz będziesz widziała wschód słońca pewnie.
1: To prawda, u mnie jeszcze ta lewa noga nie wstała, także ja jeszcze jestem.
0: Trzeba ją trochę rozmasować, prawda?
1: No tak.
0: Zaraz zawołam kolegę. Natomiast, moja droga, chcę ci pomóc. Ja, nie jest tak, że jarząbek jest zły i wrzuca cię...
1: Najlepszy.
0: Oczywiście, że najlepszy. I wrzuca cię w ogóle tak, wiesz, na głęboką wodę. Nie, absolutnie, że nie. Mamy super słuchaczy i zaraz ci to udowodnię. Moi drodzy, przygotowujemy taki poranny poradnik dla takiego porannego świeżaka. O. My wszyscy od lat wiemy, jak się wstaje z rana.
1: A ja nie, więc
0: a ty
1: proszę,
0: nie.
1: Proszę.
0: No to w takim razie, co trzeba zrobić? Jak się rano pobudzić? Dajcie znać, bo mój świeżak tutaj, który siedzi z drugiej strony, Tośka nie ma pojęcia, co ma zrobić. 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszam do kontaktu.
1: A ja małą drzemkę mogę?
0: Nie, nie wolno drzemki. Jak włączysz jedną drzemkę, to będziesz musiała włączyć i drugą, a później i trzecią. Tego się nie robi, moja droga. Nie,
1: będzie. Nie stracę.
0: Po łapach będę bił. Mam taką lagę i będę bił po łapach.
1: Zabicie to wiesz co? Co?
0: A proszę, już mnie niebieską kartą straszy. 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszam, linia odblokowana, można dzwonić. Robimy dzisiaj poradnik dla świeżaka, dla Antoniny. Co zrobić, żeby się rano obudzić i pobudzić?

0: A u nas dzisiaj ładnie pachnie. I wszystko jest w ogóle ładne. Jakieś takie
1: Jezu,
0: inne, prawda?
1: Jezu, normalnie weź, bo ja zamilknę. Zawstydziłam się.
0: Nie zamilknaj, bo...
1: Bo na to mam nadzieję, że to za moją sprawą, a nie, że...
0: Oczywiście, że tak. No i za sprawą też dezodorantu marki nie powiem jakiego. Moi drodzy, dzwonicie do nas w sprawie tego porannego poradnika. Co to Antonina musi zrobić, żeby się pobudzić z samego rana? Propozycje są. Jest z nami Kacper. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: No to wal, chłopaku. Twoja rada dla Antoniny to?
2: Kawa z dwoma łyżkami kawy, cukier i mleko.
0: Kawa z kawą, widzisz?
1: Kawa z kawą.
0: Kawa z dwoma łyżkami kawy.
1: Boże, co jest poranek? Ja jeszcze śpię.
0: Ale spokojnie, jesteśmy przed siódmą, prawda? Dzieci jeszcze śpią, mój drogi. Oj. No dobra, a jak ktoś nie lubi kawy, to co?
2: A no to może być nawet, nie wiem, coś z cukier z mlekiem, o, albo cukier ciepłe mleko.
1: Dobra, idę po cukier z mlekiem, nawet się da tutaj to zrobić.
0: Cukier z mlekiem, mleko teraz...
1: To ja idę.
0: No ale mleko coraz droższe, nie stać nas. Dobrze, okej, okay, Kacper, mamy to, odnotowane. Kawa z kawą i mleko z cukrem na poranne pobudzenie. Do ciebie w takim razie na poranne pobudzenie lecą prezenty od Radia SK2. Co tam u ciebie w ogóle z samego rana?
2: A bardzo dobrze w sumie.
0: Wypiłeś już kawę z kawą?
2: Jeszcze nie.
1: A mleko z cukrem?
0: Też nie?
2: Też jeszcze nie.
0: No, to ci wyślę kubek w takim razie, żebyś miał w czym pić tą kawę z kawą i mleko z cukrem. W takim razie 7268268026. Zapinam naszą sekretarkę i czekamy na telefony w sprawie porannego poradnika dla świeżego prezentera Radia SK2, takiego wiecie porankowego. Co zrobić, żeby się z rana pobudzić? Czekam na waszej propozycje. Messenger też do waszej dyspozycji. O, widzę, że ktoś się nagrywa na Messengerze. To za chwilę do tego tematu wrócimy. SK2. Nie stresuj się.
1: Co się ja zaraz tutaj na kolan wszystkich, ale rzucę na kolana.
0: A rzucisz, no dobrze, że wyjaśniłeś. 18 po 6, co tu się dzieje?

0: My absolutnie nie znikamy, jesteśmy z wami 26 minut po godzinie 6 Radio SK2, 100% polskich hitów. Widzę, że już się dorobałaś do gazety, a jak, oczywiście kolorowa, to musi być przejrzana, nie? Co tam piszą ciekawego dzisiaj?
1: No słuchaj, tematy jesienne. Tusk obsypał żonę jabłkami.
0: Tusk obsypał żonę jabłkami, proszę bardzo, taki jaki łobuz. Cwaniak, no. Żonie jabłka, a wyborcom gruszki na wierzbie.

0: Reklama.
1: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza? Wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips. Płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic. Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: I po reklamie.
12: Przed mikrofonem Krystian Lis. Środa, 9 września, będzie naprawdę bardzo upalnym dniem w Krakowie. No bardzo upalnym jak na wrzesień, jak na te warunki, które są, bo już tak de facto meteorologicznie zaczęliśmy jesień, kalendarzowo jeszcze nie. No i dzisiaj nawet 33 stopnie, więc kalendarzowe lato również w pogodzie. Nie będzie padać, dużo słońca przez całą środę. W dzielnicy 8 ruszają prace przy Placu Zabaw na ulicy Zachodniej. Kierowcy muszą liczyć się z lokalnymi zwężeniami.
13: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie napięcie między USA a Iranem. Amerykanie zaatakowali irańskie tankowce w Zatoce Perskiej. Iran odpowiedział uderzeniem na amerykańską bazę w Jordanii. W centrum konfliktu pozostaje cieśnina Ormus. Są wyroki za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Myśliwy dostał 2 lata i 10 miesięcy więzienia, a jego pomocnik rok i 3 miesiące. Do tragedii doszło w 2023 roku na wojskowym poligonie w Krzekowie. Myśliwy pomylił żołnierza ze zwierzęciem. Wojskowy zginął na miejscu. Wyrok nie jest prawomocny. Kasztany mogą zasilić domowy budżet. Właśnie ruszył sezon na ich skup, który potrwa do listopada. Kilogram kosztuje od kilkudziesięciu groszy do około 2 zł, a cena zależy m.in. od jakości, regionu i wielkości dostawy.

0: Jest i wkupne, ja dostałem wkupne, proszę bardzo, cukiereczka dostałem.
1: Dzisiaj skromny, ale obiecuję, że to będzie lepsze.
0: No, elegancki, fajny, różowy. Dobrze, to ty mi cukiereczka, to ja ci szmatę daję, proszę bardzo, bo teraz będziemy sprzątać.
1: Ale ja wczoraj zrobiłam świeże paznokcie, nie sprzątam, bo kotuję.
0: Nie, moja droga, trzeba, bo to jest kącik odkurzający. Ty nie wiesz, ale ja ci wytłumaczę. Kącik odkurzający to jest takie miejsce, w którym wracamy w czasie do starych newsów i je odkurzamy i sprzedajemy je na nowo. Tak, bo najlepsze są te kawałki, które już znamy, prawda?
1: A jak?
0: No to wracamy dzisiaj do roku 2023. No niedawno to było, moi drodzy, 2023 rok. Kukiz musiał uciszać salę, proszę mi tutaj nie buczeć. Paweł Kukiz wystąpił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Cicho, chwileczkę, proszę mi tu nie buczeć. Tak w pewnym momencie zareagował polityk na okrzyki i głosy z sali, a pisała o tym Wirtualna Polska 9 września 2023 roku. No i nie ma co się dziwić, moi drodzy, było buczenie, bo był sam Kukiz. Pewnie byłyby oklaski, jakby obok Kukiza były też i piersi.

0: Bo wy to takie jesteście.
1: Kto jest jaki?
0: Wy.
1: Ale kto my?
0: Wy kobiety. Wy pamiętacie wszystko. 12 łez ona będzie pamiętała. No, nieprawdopodobne.
1: Tobie też będę pamiętała, no, ja to, wiem, że musiałam tak rano wstać.
0: No oczywiście, że będziesz mi pamiętała. Do końca życia zapomnisz ten poranek. Już ja się o to postaram. 10 minut zostało do godziny której?
1: 7:00.
0: Dobrze, ładnie. Pierwszy test zdany. Dobra, Antonino, moja droga, no to jako, że jesteś po raz pierwszy na poranku, więc przygotowujemy dla ciebie razem ze słuchaczami poranny poradnik pobudzeniowy. Poranny poradnik pobudzeniowy. PPP. Bardzo ładnie to brzmi. 726-826-826. Co proponujecie na rano, żeby się obudzić dla takiego świeżaka jak Antośka? Proszę bardzo, odbieramy telefon. Halo, halo.
2: Hej, ja mam sposób na poranne wstawanie. Po prostu kawa i odrobina zimnej wody. Cześć, pozdrawiam.
0: Kawa i zimna woda, czyli kawa na zimnej wodzie. Nie wiem,
1: Jerzy?
0: Czy...
1: Kiedy...
0: Tak.
1: A jak ja kawę nie piję?
0: No to sama zimna woda wystarczy. Znaczy, okej, nie wchodźmy w to dalej, bo to jeszcze za wcześnie jest na takie dywagacje. Następny telefon poprosimy.
3: Hej, hej. Jak to nie wiecie, co zrobić?
0: No nie wiemy.
3: Pobudzić. Kawa w ręku, kawa. Radio SK2 nastawione, cała petarda w samochód i ruszamy do pracy. To jest najlepsza pobudka.
0: O, proszę bardzo. No to jak kawy nie pijesz, to wystarczy, że ruszysz do pracy.
1: Petarda pójdziesz... będzie.
0: Tak, pójdziesz do szefa, poprosisz, daj mi więcej. Ciśnienie gwarantuje, że ci szef podniesie.
4: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy. PPP, czyli poranny poradnik pobudzeniowy dla Antoniny. Co ładnie trzeba zrobić, żeby później przez cały dzień funkcjonować jako tako? Jak się pobudzić? Dajcie znać. Tak?
1: A teraz też na P, Lady Punk.
0: Ładnie, pięknie to powiedziałaś. No. Prezenter radiowy pełną gębą.

0: Mała zagadka z rana. Ile procent polskich hitów jest w Radiu SK2?
1: 100%.
0: Bardzo dobrze. No i kolejny punkcik na twoje konto leci. Za chwilę siódma, dokładnie za 3,5 minuty, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2. Co prawda łabędzia wam w tych newsach nie pokażemy, ale pokażemy wam 1000 koni mechanicznych i borsuka.
2: SK2. 100% Polska.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: Przed mikrofonem Krystian Lis. Dziś mają zacząć się roboty drogowe na ulicy Zachodniej. Trzeba uważać na zwężenia jezdni i brak możliwości zaparkowania w rejonie osiedlowego placu zabaw. Jeżeli chodzi o sytuację pogodową, to sprawdźmy, ile teraz i ile będzie, jeżeli chodzi o temperaturę w Krakowie. W tym momencie jeszcze rzeźko, ale z chwili na chwilę będzie się robiło coraz cieplej. Dzisiaj nawet do 31-32 i sporo słońca.
6: Jest siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Znów dwa projekty ustawy o kryptowalutach. Swoją propozycję złożył wczoraj w Sejmie prezydent. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki mówi, że to próba zakończenia sporu. Nad własnym projektem pracuje też rząd. Więcej o tym Jakub Krzyżak.
7: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
8: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
7: Zaznaczał premier. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
9: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
7: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
6: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej. Zapowiadam Adam Szłapka. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Wstępne wyniki sekcji wskazują na ostrą niewydolność oddechowo-krążeniową. Mężczyzna nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych. Śledczy czekają teraz na wyniki kolejnych badań.
10: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
6: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. 56-latek był poszukiwany przez 4 dni. Jego ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach. Nowy ciężki wóz bojowy piechoty pokazany w Kielcach. Maszyna pomieści 10 osób i ma 1000 koni mechanicznych. Jest też znacznie cięższy od znanego Borsuka. Wóz zaprezentowano podczas targów przemysłu obronnego.
11: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce w Hucie Stalowa Wola. To jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
6: Ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
4: SK2 Sport.
6: Ruszyła Liga Mistrzów. Manchester City wygrał z Porto 2-0. Real Madrid 2-1 pokonał Inter, a Borussia 3-2 Villarreal. Dziś kolejne mecze o 18:45. Barcelona podejmie Feyenoord. Drugi świetny występ polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach Meksyk 2-1. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
12: Specjalnie wybrałeś ten dzień, żeby przyjść tutaj na poranek do studia, no bo dzisiaj 9 dzień września. Wiesz, co to za dzień?
13: No nie.
12: No kalendarz pokazuje. No proszę, przeczytaj sobie na samej górze, co tam jest napisane.
13: Międzynarodowy Dzień Urody.
12: No i dlaczego jeszcze nie dostałem żadnego komplementu?
13: Arturze Jarząbku, tak? Jesteś najprzystojniejszy w całym tutaj radiu.
12: Nawet kłamać nie umiesz.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Ale Międzynarodowy Dzień Urody to jest też taki dzień, w którym można spokojnie zaspać do pracy, bo jak zaśpicie do pracy, to przynajmniej z czystym sumieniem możecie powiedzieć: no pięknie, znowu się spóźnię.

0: No to Dawid ma konkurencję. I to dość mocną. On, wiesz, on mi mówi czasami, że umie grać na gitarze.
1: Ja też.
0: No właśnie, ty też umiesz grać na gitarze. Natomiast on ma brodę kłującą.
1: Jeszcze nie mam.
0: No właśnie, i to jeszcze. Jest też twój plus. I do tego, powiem wam, to jest taka nasza radiowa kuchnia. Jak leci te 100% najlepszych polskich hitów, to Antonina niemal przy każdym tańczy. Niemal przy każdym. A Dawid siedzi i słucha. On jest raczej taki meloman, ty jesteś impreziara, rozumiem. No dobra, ale to w takim razie mam dla ciebie propozycję. Nie wiem, czy, moja droga, kiedykolwiek to zrobiłaś.
1: Oj,
0: no dzisiaj robiłaś same... to kiedykolwiek?
1: Zależy co. Poranek pierwszy raz, ale no dawaj.
0: Nie. Jest taka strona w internecie, sk2.pl się nazywa.
1: Coś kojarzę, no.
0: No właśnie, jak tam sobie wejdziesz, to tam jest taka gorąca polska dwudziestka.
1: I Łukasz Zduńczyk, co piątek, po 18:00 kojarzę.
0: O, jak ty żeś to powiedziała. Te by się, te w oczach zatliły, te nie powiem co. Iskierki się pojawiły, jak mówiłaś, Łukasz Zduńczyk. Tak, rzeczywiście, w piątek po 18:00 Łukasz Zduńczyk prowadzi polską gorącą dwudziestkę, ale żeby ta polska gorąca dwudziestka miała sens, to potrzebne są głosy. Czyje?
1: Słuchaczy, więc no wbijacie na stronę i klik na ulubione hity.
0: Trzeci punkt do twojego koszyczka leci. Polska gorąca dwudziestka po 18:00 na razie prowadzi Oskar Cyms. Drugie miejsce, mój ulubiony na razie kawałek, Tańcz od Męskiego Grania.
1: Też lubię.
0: I trzecie, Zalia. Natomiast dzisiaj, bo ja zawsze, jak mówimy o polskiej gorącej dwudziestce, to daję słuchaczom taki przekaz podprogowy. Nie mówię, żeby głosowali na ten utwór, który za chwilę poleci.
1: Ale jednak,
0: jak wam się chce, to zagłosujcie na ten utwór, który za chwilę poleci, a ten utwór to Sarsa.
1: Dobre będzie.
0: Czy będziemy się pamiętać?

0: No ja też tak się zastanawiam, wierzyć czy nie wierzyć, że ten, że przystojny jestem. Najprzystojniejszym mężczyzną w tym studiu jestem.
1: Już nie bądź taki skromny, daj spokój.
0: No dobra, to w tym studiu dzisiaj jestem najprzystojniejszym mężczyzną, moi drodzy. Lecimy z tematami, bo się dzieje na świecie i chciałem powiedzieć, że w Czernichowie, w powiecie krakowskim, nastała taka ciekawa sytuacja. Otóż ojciec, był tam ojciec i ten ojciec doniósł na policję, że jego synowie trzymają w domu słoik z marihuaną.
1: Oj!
0: Na co to komu, nie marihuanen. Fuj. Na miejsce przyjechała policja, słoik znalazła, ale, uwaga, bo to jest ciekawe, dzieci nie pozostały dłużne tatusiowi i zrewanżowały się donosem na niego. Jak już policjanci przyjechali, to powiedzieli policji, że tata też święty nie jest, bo ma ukrytą w domu nielegalną broń.
1: Jezus, finał,
0: finał całej akcji jest taki, że wszyscy trzej, tatuś i synkowie, trafili za kratki, no.
1: Czyli prawdą jest, Rafał, że to, co mówią, jaki ojciec, taki syn.
0: Tak, tak, prawdą, Rafał.
2: Dam SK2. Rafał.
0: Zaraz ci napiszę, jak ja się nazywam.

0: Coś o tym wiem. Czwórka jest w domu, zaraz sobie pójdzie do szkoły. Tylko apel do mojej żony, żeby była w takim razie grzeczna. O, 25 minut po godzinie 7. Dzisiaj PPP, poranny poradnik pobudkowy. Czy tak. Pobudzeniowy. Dla ciebie specjalnie robimy, tak. Słuchacze proponują, co zrobić, żebyś, moja droga, przyzwyczaiła się do wstawania z samego rana, bo kto wie, może jutro też cię
1: obudzi. Ja nie wiem, ty już chyba nie będziesz chciał.
0: No, zobaczymy, moja droga. Dobra, mamy kolejny telefon na 726-826-826. Historia nie z tej ziemi, proszę bardzo.
2: No cześć. Wczoraj mówię do swojego męża. Wiesz co, kochanie, bardzo bym chciała, żebyś tak rano, jak ja się budzę budzikiem, to żebyś przed budzikiem wszedł do sypialni i podał mi kawę. I co? Dzisiaj 6:00, budzik jeszcze nie zadzwonił, otwiera drzwi do sypialni i mówi: proszę, kochanie, prosiłaś kawę, a ja mało co nie narobiłam w portki. Tak się wystraszyłam.
0: Proszę bardzo, czyli trzeba się z rana wystraszyć i od razu jesteś pobudzona. Masz numer do Kasi, zaraz ci przekażę, możesz sobie wynająć jej męża. No jej mąż jest dobry w straszeniu, jak słyszałaś.
1: No to Kasia, udostępnij proszę męża.
0: Oczywiście, że tak. Na pewno ci udostępni. Natomiast ta historia też coś pokazuje, prawda? Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy ktoś prawie narobił w portki przed wypiciem kawy.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: I po reklamie.
13: Przed mikrofonem Krystian Lis. Połowa września bliżej niż dalej i z rzadka o tej porze roku mówi się o ostrzeżeniach przed upałami, bo to już jednak końcówka kalendarzowego lata. A jednak słuchajcie, dzisiaj do godziny 19 takie ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Krakowa zostało wydane. Trzeba uważać na to gorąco, do 33 stopni mogą dzisiaj wskazać krakowskie termometry. A już od jutra ochłodzenie, do 19 stopni spadnie temperatura.
14: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski atak na przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia Starokozacze. Zginęły 2 osoby, 3 zostały ranne, 16 osób ewakuowano. Na miejscu wybuchł pożar, a przejście jest czasowo zamknięte. Dziś kończy się 2-dniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewają się, że główna stopa NBP pozostanie na poziomie 3,75%. Mediolan najdroższym miastem we Włoszech. Ceny mieszkań i noclegów mocno różnią się w zależności od dzielnicy. W centrum jest najdrożej, na obrzeżach zdecydowanie taniej. To jeden z największych rozstrzałów cenowych w kraju.

0: Niektórzy się szczycą tym, że u nich zawsze najświeższe informacje, a w Radiu SK2 są też informacje nieświeże. I do takich teraz będziemy wracali. Proszę bardzo, kolejna najświeższa informacja. To jest kącik odkurzający, a więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. To co? Cofniemy się. Ile? 2001 rok, to ile to jest?
1: Nie.
0: Co nie?
1: Nie policzę tego tak rano.
0: 25, moja droga. No, na palcach ci kiedyś pokażę. Dobra. 25 lat temu, co się działo?
1: W niedzielę w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta polska premiera filmu Quo Vadis. Wśród gości byli prezydent Aleksander Kwaśniewski i prymas Polski kardynał Józef Głęb. Przed głównym wejściem do Teatru Wielkiego rozstawiono rzymski namiot, a foyer widzów witały hostessy ubrane w stroje rzymianek. Pisała Polska Agencja Prasowa 9 września 2001 roku.
0: Proszę bardzo, prymas i prezydent to mieli szczęście, nie? Gdyby moja żona dowiedziała się, że będą mnie witać hostessy w strojach rzymianek, to chyba wiem, co by powiedziała. Quo vadis, a ty quo vadis, siadaj tu, kartofle obieraj.

0: To była Natalia Kukulska. Wierność jest nudna. Na kilka chwil przed godziną 8 i ja mam newsa, że wcale nie jest taka nudna.
1: Tak?
0: Słuchaj.
1: No.
0: Czekał na to aż 134 lata.
1: No to bardzo cierpliwy. Kto?
0: Goliat, czyli gigantyczny żółw słoniowy z Galapagos, po raz pierwszy w życiu, po 134 latach został ojcem.
1: Proszę bardzo, lepiej później niż wcale. Ja w ogóle, wiecie co, tak sobie teraz wyobrażam, nie? Wyobraźcie sobie też. Wraca taki Goliat, taki żółw z Galapagos do domu, jak co dzień, od 137 lat, wraca jak co dzień, niczego się nie spodziewa, patrzy, a tam kołyska, a w kołysce...
2: Ale jaja!
3: SK2.

0: U nas też jest kategoria kolor. Jeżeli ktoś dobrze odpowie, to ma szansę zgarnąć prezent marzenia o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiedziałaś. Zabawa nazywa się Państwa Miasta i zagramy w nią po 8. Słyszałaś?
1: Słyszałam. A kolor różowy może być?
0: No, zależy na jaką literę, prawda? Tak czy inaczej, moja droga, jeżeli słyszałaś, no to za chwilę też zobaczysz na własne oczy, jak to się wszystko odbywa. Po godzinie 8 gramy w Państwa Miasta i to jest ten czas, kiedy już można się do naszej zabawy zgłaszać. Tak więc przygotujcie smartfony, telefony, czy co tam macie pod ręką i zapraszam. 726-826-826 albo można też zgłosić się poprzez Messengera, tylko pamiętajcie, żeby Messengerem przesłać jakiś numer do siebie, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się kolejnym zadaniem. Mam zadanie dla Was, moi drodzy. Jako, że Tośka tutaj siedzi, jest cały czas zdenerwowana i zestresowana. I... No, taka prawda. Nie będę tutaj mówił i pokazywał palcem, prawda, przez kogo. Natomiast dodajcie jej otuchy. Może jakieś miłe słowo dla Antośki?
2: Proszę, no. Jak kudzy Szryka.
0: Najlepsze dwa miłe słowa zagrają po 8 w Państwa Miasta.
3: SK2.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Do wieczora dzisiaj obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla Krakowa. No to jest rzadkość, jeżeli chodzi o wrzesień, bo faktycznie, jeżeli mówimy o temperaturze 32-33 stopnie w pełnym słońcu, które dzisiaj są zapowiadane przez speców od pogody, to mamy do czynienia z temperaturami, których nie powstydzilibyśmy się w lipcu. Ale słuchajcie, to jeszcze tylko dzisiaj, jutro już znaczne ochłodzenie ma do nas przyjść i temperatura spadnie do poziomu około 19 stopni.
20: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. PKOL ma problemy finansowe i szuka nowego szefa. W poniedziałek zarząd zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Prezydium nie chce wcześniejszych wyborów.
21: A ta nie jest zbyt optymistyczna. Wiceprezes PKOL Adam Korol poinformował, że komitet ma zabezpieczone pieniądze na działalność tylko do końca września.
22: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
21: Niezagrożony jest natomiast wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Sekretarz generalny PKOL przekazał też, że aresztowany Radosław Piesiewicz nie świadczy obecnie pracy, dlatego nie otrzymuje wynagrodzenia.
20: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Patomorfolożka z Lutoryża zostaje w areszcie. Sąd przedłużył jej areszt o 3 miesiące. 57-latka jest podejrzana o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie odpadów medycznych. Sprawa wyszła na jaw po znalezieniu na działce szczątków ludzkich płodów.
23: Aktualnie

0: terenu całego kraju.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie, a Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Kolizja bez papierów, wystarczy aplikacja. Od roku kierowcy mogą spisać oświadczenie po stłuczce w M-Obywatelu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że taka możliwość już istnieje.
2: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
3: Słyszałam, ale na szczęście nie musiałam używać.
4: Czy słyszał pan o usłudze M-Stłuczka w M-Obywatelu?
5: Tak, korzystałem nawet.
4: Jak wrażenia?
5: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut. Rzadko chwalę administrację rządową, ale w tym wypadku to był naprawdę świetny krok.
1: Mówili naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi kierowcy, a do zgłoszenia od razu można załączyć zdjęcia. W ciągu roku w M-Stłuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
6: SK2 Sport.
1: Kolejne emocje w Lidze Mistrzów. Dziś Liverpool zagra z Atletico Madrid, a Napoli z Arsenalem. Obrońca trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Turniej organizują Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy zagrają w Sofii i będą bronić tytułu. Pierwszy mecz już jutro, a rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia.
7: No i zobacz, dobrnęliśmy już do godziny 8. 8:02 na zegarach.
8: UPIA.
7: Patrzę sobie jeszcze w kalendarz, co to dzisiaj obchodzimy, jakie święta. No i mamy, oprócz dnia urody, o którym mówiliśmy, prawda? Dzisiaj dzień testera oprogramowania. Nie mylić z tosterem oprogramowania. Dzień testera oprogramowania. Tak więc dzisiaj jest ten dzień, w którym wiem, co będę robił po powrocie do domu.
9: Będę

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale urwał, ale to było dobre. Drugie miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Męskie granie tańcze. No i mamy już 10 dokładnie minut po godzinie 8.
2: A ja przeczytałam, że opublikowano wyniki badania, które mierzy umiejętności uczniów w rozumieniu czytanego tekstu.
1: Tak.
2: I jak się okazało, polscy uczniowie osiągnęli jedne z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej.
1: Czyli rozumieją, co się do nich pisze, prawda? Ja osobiście chciałbym poznać wyniki badań, na przykład, nie wiem, umiejętności rozumienia, co się do nich mówi, a nie pisze. Bo za każdym razem, i każdy z nas rodziców to ma chyba, za każdym razem, jak mówię do swoich, żeby posprzątali pokój, to mam wrażenie, że pod tym względem jesteśmy daleko poza czołówką Unii Europejskiej.

0: znowu powierzchni. To się dobrze składa, bo my też mamy coś, co zaraz wam oddamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Mamy prezenty, mamy prezent marzeń, mamy prezenty od Radia SK2, więc tych prezentów jest pod dostatkiem. Każdy coś od nas dostanie, ale to od was zależy, co do kogo poleci. Dzisiaj za sobą zagrają Mateusz i Ania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, wszyscy jesteśmy w komplecie. W takim razie przypominam zasady naszej zabawy, bo być może ktoś po raz pierwszy nas słucha, tak jak Antonina, która do tej pory spała pewnie o tej porze.
4: No jak?
0: No, oczywiście, że tak. Zasady są takie. Mamy koło i Tośka zaraz wylosuje dla każdego z was po literze z tego koła, a później wy podajecie hasła na daną literę w danej kategorii. Ważne! Nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są też jokery. Jeżeli któryś z was wylosuje sobie jokera, to samo dla siebie wybierze sobie literkę. Osoba, która w 20 sekund odpowie poprawnie na więcej kategorii, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej kategorii, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Dobra, panowie przodem dzisiaj. Panowie przodem, więc Mateusz jako pierwszy. Mateusz, w prawo czy w lewo ci kręcimy kołem? To jest bardzo ważne, wbrew pozorom.
3: W prawo.
0: W prawo.
4: O Jezu, stresuję
0: która
4: się.
0: To jest prawa. Ale żeś... Ojej! Śniadanie nie jadła. No dobra. Wykręciła. No dobrze. Mateusz, dla ciebie litera L. L. Jak la la la la la la la. Czasami się podśpiewuje, jak się przez las idzie z koszyczkiem do babci. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Dobrze. To literka L dla ciebie. Mateusz, poproszę na literkę L. Państwo.
3: Litwa.
0: Miasto.
3: Limanowa.
0: Znana postać.
3: Linda, Bogusław Linda.
0: Roślina. Jak?
3: Liczy.
0: Kolor. No nie, no to nie ma takiego koloru. Chyba, że jest.
3: Szukam.
0: Czekaj. Kolor. Kolor o nazwie L. O nazwie.
4: Ja wiem.
0: No ale poczekaj, czy jest taki kolor o nazwie L.
3: Kurczę.
0: No, a jaki jest kolor na L?
4: Liliowy.
0: Liliowy.
3: Właśnie, nie powiem.
0: My jesteśmy mężczyźni, jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o kolory. No to musimy z tym żyć. Jeszcze sprawdzę, tak. Czy Limanowa to miasto. Limanowa oczywiście jest miastem. Mateusz, no to w takim razie, jakby nie patrzeć, 4 punkty dla ciebie. Aniu, 4 punkty do pobicia.
5: Myślę, że... Są szanse.
0: O, jaka pewna. Zobaczymy w
4: Girls
0: takim razie.
4: Power.
0: No dobra, to w prawo czy w lewo?
5: Niech będzie w prawo.
0: Niech będzie mocniej.
4: Dobra.
0: Nie bój się tego koła. Ono cię nie zje. O, widzisz? O. I co? Wypadło?
4: O.
0: O. No właśnie. O, wypadło. O. Aniu, dla ciebie literka O. No to co, zaczynamy?
5: Zaczynamy.
0: To poproszę na O państwo.
5: O.
0: Miasto.
5: Olsztyn.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Psoty Dudusia Wesołka.
0: Jeszcze raz.
5: Psoty Dudusia Wesołka.
0: Nie słyszę, przerywa.
5: Psoty.
0: Dobra. Imię.
5: Oliwier.
0: Widzicie, co się dzieje. Dobrze. Aniu, daję ci jeszcze jedną szansę, żebyś mi powtórzyła jeszcze raz tytuł filmu. No. Czy ty to słyszałaś?
4: Wesołka. Orety, psoty Dudusia Wesołka.
0: Dobra, orety. Ojej. Ojej, ciężko, powiem wam szczerze. No i widzicie, co robi brak zasięgu? Dobra, moi drodzy, no to w takim razie, skoro Orety, Dudusia jakiegoś tam, jest taki film i Tośka stwierdziła, że jest.
4: Tak, jest.
0: No to mamy 4-4. A to oznacza, że mamy dogrywę. Dogrywa jest bardzo prosta. Tośka zaraz wylosuje kolejną literę dla was z naszego koła, a ja wymyślę kategorię. Osoba, która będzie chciała jako pierwsza odpowiedzieć na tę kategorię, zgłasza się swoim imieniem. Kto pierwszy, ten lepszy. Macie później tak ze 3 sekundy na odpowiedź. Jeżeli odpowiedź poprawna nie padnie, wygrywa przeciwnik. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
5: Jasne.
0: Dobra, ojku, Anka, ten twój zasięg. Dobra. Kręć kołem.
4: Czym to mocno i ja mocno kręcę.
0: No. O, poszło mocno. Dobra, literka T. Literka T. Literka T jak tata. No to proszę mi powiedzieć na przykład kategoria na polu.
3: Mateusz.
0: Mateusz, pierwszy, proszę.
3: Traktor.
0: Traktor! Mateusz powiedział traktor. Na polu, czy na polu są traktory? No jasne, że są.
4: Brawo.
0: Brawo, prezent marzeń. Do ciebie, Mateusz, leci. A prezenty od Radia SK2 lecą do Ani. Mam nadzieję, że poleci też troszkę więcej zasięgu.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Państwa miasta wracają jutro po 8.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: I jak się podobały państwa miasta?
1: Bardzo, ja się tak zestresowałam chyba jeszcze bardziej niż ci, co grali.
0: Tak naprawdę? Nie widać po tobie, nie widać
1: ręce
0: po tobie.
1: Patrz, aż mi drżą, ale to może z innego powodu. Nie
0: pamiętajcie, żeby poprawiać swoje zasięgi, jeżeli chcecie brać udział w naszej zabawie. No Ania dzisiaj miała problemy z zasięgiem. Ania mniej więcej miała taki zasięg, jak moje dzieci, jak im mówię, żeby wyrzuciły śmieci.
2: SK2.
0: Co?
1: Nie słyszę.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
8: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
9: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
8: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
9: No, a potem?
8: Potem już tylko dobre.
10: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
8: Kto pierwszy, ten mieszka.
10: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
8: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
14: I po reklamie.
15: Ciasno w tej chwili na Alejach Trzech Wieszczów, również korkuje się północ miasta, począwszy od Prądnickiej w rejonie Kleparza i oczywiście przez Opolską aż po Aleję 29 listopada. Tam na pewno czeka nas przymusowe hamowanie. Dzisiaj musimy liczyć się z bardzo wysoką temperaturą jak na wrzesień, bo nawet do 32 stopni mają wskazać krakowskie termometry. Żadnych opadów nie widać w prognozach, przynajmniej na dziś, bo już jutro sytuacja się zmieni, a temperatura w Krakowie spadnie do stopni 19.
16: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek w Hechle w powiecie gliwickim. 45-letni kierowca osobówki uderzył w wiadukt w pobliżu autostrady A4. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Rekordowa kradzież kryptowalut w USA. 22-latek z Singapuru miał ze znajomymi ukraść bitcoiny warte 245 milionów dolarów. To największa taka kradzież w historii Stanów Zjednoczonych. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Lewandowski kontra Messi. Wielki hit MLS tej nocy. Chicago Fire podejmie Inter Miami. Polak i Argentyńczyk po raz pierwszy od mundialu w Katarze staną po przeciwnych stronach. Mecz rozpocznie się o 2.30 czasu polskiego.

0: Aniu, a przecież przed nami jeszcze jeden kącik odkurzający.
1: Człowiek ledwo co odłożył ścierkę, a już musi mopa brać w rękę, no bo świat no, nie zaczął się wczoraj, nie zaczął się przedwczoraj, zaczął się w 2001 roku dla niektórych. Który ty jesteś rocznik, moja droga?
2: Kobiet się obiekt nie pytaj. Lecimy z newsem, coś ty. Weekend w centrum Warszawy.
1: Poczekaj, czy ty pamiętasz, bo ja chciałam, zanim ty przeczytasz, bo ja chciałam się ciebie zapytać, czy ty pamiętasz, co robiłaś w 2001 roku?
2: Nie pamiętam.
1: Aha, czyli już wiemy, że jesteś młodsza. No dobra,
2: Trzymajmy się tego.
1: Dobra, co się działo w 2001 roku, proszę bardzo.
2: Weekend w centrum Warszawy należał do miłośników internetu, czyli uczestników pierwszej parady internautów. Pisała o tym Wirtualna Polska 9 września 2001 roku.
1: 2001 rok, zobaczcie ile to czasu, 25 lat temu, widzisz?
2: Fiu, fiu.
1: Kiedyś takie czasy były. Takie czasy, kiedy internet był tak wolny, że internauci woleli pójść na paradę zamiast siedzieć przed komputerem.

0: To jest za bardzo podatna na sugestie.
1: Why?
0: No why, no why, tak, że one śpiewają moje mi, a tańczę, ty od razu tutaj wygibasy jakieś uskuteczniasz.
1: Ja cały czas tutaj
0: szkoda,
1: tańczę.
0: Że państwo tego nie widzieli, tak się mówi na meczach piłkarskich, no właśnie. Szkoda, że państwo tego nie widzieli, no ale mogą coś usłyszeć, bo wiem, że Antonina powiedziała, że nie lubi, jak się mówi do niej Tośka.
1: No,
0: dobra. Antośka przygotowała dla państwa, jakże to eksperyment, przygotowała newsika. Proszę bardzo, zaprezentuj swojego newsika, którego wygrzebałaś samoręcznie.
1: Ale ja myślę, że to też jest wyzwanie dla ciebie, no bo słuchajcie, dietetyczka codziennie jadła jednego kiszonego ogórka.
0: Aha.
1: No i ten eksperyment podobno przyniósł no zaskakujące efekty. I to jest taki challenge, może od jutra zaczniemy?
0: Tak? Jakie efekty? Co? Organizm pewnie jakąś zmianę zauważył, prawda?
1: No, zauważył, no, zauważył.
0: Pewnie popijała mlekiem.
1: No z rana.
0: Organizm od razu zauważył. Kreska, dwa. Popijesz kiszonego mlekiem i kwas z tego wychodzi.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 9. No i jak ci minął czas ten?
1: Bardzo dobrze.
0: Bo... Jaka wygadana!
1: Miałam inne słowo, ale się powstrzymałam.
0: Tak, już ono padło dzisiaj na antenie, tak więc bardzo fajnie. Kasia Grodzka za chwilę zaprezentuje wam dziesiątkę hitów.
2: Dzień dobry.
0: Co, w składzie, jakim
1: ciekawy,
0: składzie?
1: Bardzo. Dobry, bo jest kobieta, jesteśmy dwie na jednego i no, tak jest
2: bardziej
1: dobrze.
2: Bardziej się zastanawiam, jak Jerzy się dzisiaj czuje.
0: Ja się czuję dzisiaj bardzo dobrze, powiem wam.
2: Sterylizowany?
1: A co ma
0: powiem
1: powiedzieć?
0: Tak. No, nie, no jest wszystko w porządku. Dostałem nawet cukiereczka. Kiedyś takie rzeczy puszczali w telewizji po 23, a teraz proszę Państwa, to jest pierwszy raz w polskiej przestrzeni medialnej. To jest pierwszy raz w polskiej przestrzeni medialnej, kiedy przed godziną 9 będę ssał różową landrynkę.
2: Tak. Kto pamięta, właśnie. Kto wie, ten wie.
0: Oglądałaś?
2: No. Zawodna byłam, co ty.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: I po reklamie.
13: Ciekawostkę znalazłem w kalendarzu świąt nietypowych, że 9 września to jest Międzynarodowy Dzień Urody. Jeżeli ktoś chciałby celebrować to nietypowe święto, to może warto pomyśleć dziś nad opalaniem. No ale tak ostrożniej z głową, bo jednak faktycznie dzisiaj będzie gorąco. Nawet 32-33 stopnie mają pokazać krakowskie termometry. Natomiast mówię o tym opalaniu, bo sporo słońca przez całą środę u nas, a jutro już temperatura spadnie do 19 stopni.
14: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ciężkie obrażenia po przygnieceniu i zmiażdżeniu. Takie są wyniki sekcji ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledczy próbują teraz ustalić, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Dlaczego to jest istotne dla sprawy?
15: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
14: A przypomnijmy, w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Spór o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta mówi o gigantycznych wątpliwościach. Sejm wybrał Berka w piątek, ale jego ślubowanie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Sprawie przygląda się Jakub Krzyżak. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi Kancelarii Głowy Państwa.
16: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
17: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie realnie ten zawód.
16: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
17: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
16: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodu dowodów o stażu pracy. Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka. Stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
14: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty. Tak wynika z badania PISA.
0: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
14: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
18: SK2 News, Kraków.
13: Krystian Lis. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła weryfikację podpisów. W wyścigu zostają Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomir Pietrzyk z SDPL. Z listy wypada Bartosz Bochańczak z Konfederacji.
19: Można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
13: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. A wybory już 27 września. Wpadł 36-latek z Gruzji, który w połowie sierpnia ukradł spod dworca głównego hulajnogę wartą 1000 zł. Policjanci zatrzymali go w jednym z hoteli na Zabłociu. Grozi mu do 5 lat więzienia oraz deportacja.
20: Mamy 3 minuty po 9. W tej godzinie przepraszam Was bardzo, ale powiem Wam o pewnym wielkim spisku, które zawiązały nasze smartwatche czy inne inteligentne gadżety mierzące ruch. Kasia Grodzka, dzień dobry. Tu Radio SK2, 100% polskich hitów Wam gramy. Piękny dzień przed nami, o tym też BRO. Na początek gramy.
21: No to gramy.

Aż się romantycznie zrobiło. W imię deszczu od Mafii, czyli piękne lata 90. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. A teraz słuchajcie, będzie o szczerości, bo jak się okazuje, tej szczerości brakuje naszym inteligentnym zegarkom. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda wybadali, że popularne smartwatche i też opaski fitness bezczelnie nas oszukują w kwestii spalanych kalorii. Przetestowano 7 wiodących urządzeń i chociaż świetnie mierzą nam tętno, to margines błędu przy szacowaniu właśnie spalonych kalorii sięga nawet 93%. No wychodzi na to, że te nasze smartwatche to są tacy bardzo, bardzo wyrozumiali przyjaciele, którzy nieco inaczej patrzą na nasze aktywności. Patrzą, jak robicie 3 kroki, na przykład do lodówki, i mówią: gratulacje, skończyłeś maraton. SK

Wyobrażacie sobie stworzyć przebój, który w latach 80. śpiewała cała Polska i ani razu nie zaśpiewać go na żywo? Tak właśnie było w przypadku Franka Kimono, czyli postaci, którą dla żartu stworzył Piotr Frączewski. Po tym jak w 1983 roku nagrał hit King Bruce Lee Karate Mistrz, a później też i całą płytę, no to jednak publiczność Franka Kimono nie zobaczyła nigdy na koncercie na żywo. Przed nami więc wersja studyjna. King Bruce Lee Karate Mistrz w Radiu SK2.

0: Duet Kuba i Kuba serwuje nam nowość, czyli chłopaki. W Radiu SK2 gramy wam 100% polskich hitów, a z tego co wiem, chłopaki potrafią się całkiem nieźle wspinać, ale pomoc by im się na pewno przydała. Ten kawałek już czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Wchodzicie na sk2.pl i zostawiacie swoje głosy. Czy panowie wejdą do głównego notowania, to okaże się w piątek po godzinie 18.
1: SK2. Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: to już piosenka filmowa, bo ktoś może nie wiedział. Bilet do nieba Gabriela Fleszara pojawił się w filmie Sezon Naleszcza w reżyserii Bogusława Lindy. To film z roku 2000. Takie to ciekawostki serwujemy Wam w Radio SK2. To ja teraz robię cięcie sceny i też robimy eleganckie przejście do newsów punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
5: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
4: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
5: No, a potem?
4: Potem już tylko dobre.
6: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
4: Kto pierwszy, ten mieszka.
6: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
4: Szczegóły na osiedledolinaprądnika.pl. I po reklamie.
7: Środowy poranek zmienia się już w przedpołudnie. Na termometrach w Krakowie coraz wyższe wartości, a dzisiaj ma być nawet do 33 stopni, więc mamy do czynienia z upałem. Te ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, przed tym gorącem obowiązują aż do godziny 19, a w nocy może trochę popadać, jutro już się ochłodzi. Na krakowskich termometrach w czwartek maksymalnie 19-20 stopni. Dzisiaj parasol się nie przyda.
8: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Polska dostanie od USA 4 miliardy dolarów pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Umowę w sprawie finansowego wsparcia podpisano dziś w Warszawie. To pieniądze na wzmocnienie polskich sił zbrojnych.
9: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
8: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie pierwsza pożyczka Polski w ramach amerykańskiego programu. Łączna wartość udzielonego wsparcia sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Dzięki tym pieniądzom Polska kupiła m.in. myśliwce F-35 i śmigłowce Apache. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Na południu i wschodzie Polski termometry pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy prognozują nawet 33 stopnie. Będą też burze. W kilku województwach obowiązują alerty pogodowe. O czym więcej nasz reporter Michał.
10: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
8: A jutro temperatura w całym kraju ma spaść do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu. Brytyjski badacz odszedł z firmy tworzącej sztuczną inteligencję. 27-latek zarzuca branży nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji. Oskarżają tym samym o igranie z życiem ludzi. Jego zdaniem rozwój AI może w przyszłości zagrozić ludzkości.
11: SK2 News, Kraków.
7: Christian Lis. Słaby dostęp do ochrony zdrowia, za mała liczba miejsc parkingowych oraz zanieczyszczone powietrze to główne problemy krakowian tuż przed wyborami. Tak wynika z nowego badania Opinii 24 dla Polityki Insight.
12: Ponad 91% badanych uznaje smog za zagrożenie. 72% mieszkańców popiera strefę czystego transportu. Warunkiem większej akceptacji SCT są między innymi niższe ceny biletów komunikacji miejskiej.
7: A te informacje zebrał Kuba Solarz. Gorący dzień w Krakowie. Do godziny 19 obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem.
0: Ostatni ciepły dzień lata. No to trzeba wystawić buzię na słońce. Ten, kto może, jakiś spacer. Od jutra tylko koc, kakao i kanapa. 3 razy K. Taką sobie wymyśliłam formułkę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Tu Radio SK2. Gramy Wam 100% polskich hitów. Zespół Kombi o dobrym spaniu na początek tej godziny.
13: Bez reklam. Jeden po drugim.

Rytuał oczyszczenia, Doeda i jej katarzis w Radiu SK2. A jak ktoś z Was przeżywa katarzis finansowe, bo wyczyścił sobie swój portfel, swoje konto, a do wypłaty daleko, to ja mam, słuchajcie, idealne rozwiązanie. Kasztany mianowicie. Okazuje się, że od września do listopada trwa skup tych właśnie orzechów w Polsce, no bo przydają się między innymi do kosmetyków, proszę bardzo. Za kilogram kasztanów możemy dostać nawet 2 złote. A jak przy okazji tego zbierania kasztanów do wora wrzucicie jeszcze butelki kaucyjne, no to powiem Wam, niezła premia z tego wychodzi. Czyli faktycznie pieniądze dosłownie i w przenośni leżą na ziemi.

0: z zespołem Migranci na falochronie gramy wam w Radiu SK2. Właśnie, niczym taki solidny, wielki falochron, o którego obijali się kolejni piłkarze. Właśnie tak zaprezentował się wczoraj Erling Haaland, który na start Ligi Mistrzów w Portugalii strzelił 2 gole i w pojedynkę zagwarantował Manchesterowi City wygraną 2-0 na TFC Porto. Ja dodam, że sędzią tego pojedynku był Szymon Marciniak, a pełne 90 minut w barwach pokonanego FC Porto rozegrał Jakub Kiwior. Ja myślę, że obaj Polacy podsumowali ten występ Haalanda jednym słowem, tylko każdy z nich zaintonował je pod nosem nieco inaczej.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
9: Szalik?
8: Zimno.
10: Herbatka?
8: Cieplej.
9: Grzejnik?
8: Gorąco.
10: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
8: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
1: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I porek.

0: Czy środa to jest tuż po poniedziałku jeden z najcięższych dni tygodnia? No Sorry Boys znają na to odpowiedź, na to pytanie. Absolutnie, absolutnie. Gramy wam na antenie Radia SK2, a dzieje się tak dlatego, ponieważ gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Powoli zbliża się godzina 11, co oznacza, że będziemy o godzinę bliżej weekendu. Fajna perspektywa. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Co w tym domu?

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
7: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: I po reklamie.
13: Mamy taką naturę, że narzekamy. Już przed chwilą parę osób narzekało w mojej obecności, że jest za gorąco, że już ten upał powinien trochę zelżeć. Słuchajcie, jak patrzę w te długoterminowe prognozy, to wszystko wskazuje na to, że to jest ostatni tak gorący dzień przed końcem roku. No jednak zwróćmy uwagę, połowa września już blisko. Trudno się spodziewać przed końcem tego roku kolejnych upałów powyżej 30 stopni. Więc korzystajmy jeszcze dziś.
14: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek odbędą się rozmowy w tej sprawie. Amerykańska delegacja odwiedzi miejsca wskazane przez polski rząd jako możliwe lokalizacje bazy.
15: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
14: Podkreślałam wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. To będzie rowerowy weekend w Nowym Targu. Przed nami Małopolska Tour. W programie rodzinne rajdy, zawody MTB i SK Kids Race. Impreza odbędzie się przy Alei Tysiąclecia, mówi Iwona Giwas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
16: Zarówno zapraszamy tych państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku, czyli zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festiwal, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu, w sobotę.
14: Szczegóły znajdziecie na stronie małopolskatour.pl.
17: SK2 News, Kraków.
13: Krystian Lis. Na ulicy Solnej w Krakowie staną dodatkowe słupki, bo nowo zamontowane progi zwalniające kierowcy z łatwością omijają środkiem jezdni. To reakcja na tragiczny, śmiertelny wypadek z końca sierpnia. Urzędnicy uszczelnią oznakowanie w przyszłym tygodniu.
18: Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzenia jakichś innych rozwiązań.
13: Zapowiada Michał Mikołajczyk z Urzędu Miasta Krakowa. A już teraz bezpieczniej na Kamiennej. Wyremontowany przejazd kolejowy zyskał nowe rogatki, sygnalizację i monitoring. Modernizację sfinansowano z funduszy KPO.
12: Skoro dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Urody, to na bank wszystko wyjdzie Wam pięknie. 100% najlepszych polskich hitów. Do tego piękna też dorzuci swoje 3 grosze. Warius Manx, Quagonafide, Darka Zawiałów. Ich usłyszycie jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Powiało grozą. Tak brzmią lata 90. Zawij mnie, Iwarys Manx w Radiu SK 2. Pora obiadowa się zbliża, więc o jedzeniu teraz będzie. W polskich szkołach od września obowiązują nowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące tego, co dzieci jedzą na stołówkach. W skrócie, mniej mięsa, więcej kaszy i też więcej roślin. No i wywołało to, słuchajcie, ostrą polityczną burzę, bo były premier Mateusz Morawiecki skrytykował te właśnie zmiany, twierdząc, że dzieciom zabiera się schabowego, naszego polskiego schabowego. Całe szczęście, że o wszystkim decydują dietetycy, bo gdyby politycy mieli układać nam jadłospisy, to na talerzach dostawalibyśmy albo mocno odgrzewane kotlety, albo, co gorsza, kiełbasy wyborczą.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Naszym wehikułem lądujemy w roku 1979. Słowa do pewnego słynnego przeboju Maryli Rodowicz napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponowała Katarzyna Gartner. Poetka napisała tekst pod wpływem refleksji nad przemijaniem i też upływem czasu, a poruszająca melodia idealnie oddała klimat tej nostalgii. Już pewnie domyślacie się, o jaki przebój Maryli Rodowicz chodzi. Wielka woda już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość od BRO, wychowany w Polsce, tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a jak ktoś jest wychowany w Polsce, to co najmniej od kilku lat już jest przyzwyczajony do tego, że pogoda u nas po prostu się nie może zdecydować. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed deszczem i burzami dla południa Polski, z kolei 8 regionów, w tym centrum, wschód i południe kraju, ma ostrzeżenia przed upałami. Ja myślę, że żadna pogoda nie jest w stanie popsuć nam humoru, szczególnie jeśli gdzieś tam na horyzoncie majaczy nam ponury liściopad.
1: SK2. Reklama.
2: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes, less stress.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
12: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
11: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
12: No, a potem?
11: Potem już tylko dobre.
13: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
11: Kto pierwszy, ten mieszka.
13: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
11: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.pl. I po reklamie.

0: sprawdziłam, jaka temperatura na archipelagu Cyklady, greckim pięknym skąpanym w słońcu, i dzisiaj ponoć tylko 24 stopnie, a u nas w Polsce 30. Pięknie się żegna z nami lato. A tutaj zespół Manam, Cykady na Cykladach. Gramy wam tuż przed godziną 12, a gramy wam oczywiście 100% najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: I po reklamie.
11: Przed mikrofonem Krystian Lis i teraz garść newsów pogodowych. W tej chwili na moim radiowym termometrze 26 stopni. Dzisiaj ma być nawet 31-32 stopnie. Odczuwalna temperatura w pełnym słońcu może być wyższa. Przed nami jednak załamanie pogody już w nocy. Ma trochę popadać, a jutro spadek temperatury w Krakowie maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 stopni. I tak będzie do końca tygodnia już.
12: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
13: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
12: Wyrok jest nieprawomocny. Cena nie przekroczy magicznej granicy 10 zł. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. A choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdził Jakub Krzyżak.
14: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
14: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
16: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
17: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
14: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
12: Wojsko apeluje o rozsądek. Oślepianie pilotów laserem to nie zabawa. W rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców.
18: Zależy nam na tym, aby osoby obserwujące podobne zdarzenia udaremniały takie niewinnie wyglądające zabawy, które mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki.
12: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Za takie zachowania grozi nawet do 5 lat więzienia.
10: SK2 News, Kraków.
11: Krystian Lis, starcie o Kraków bez Konfederacji na karcie. Bartosz Bocheńczak odpada z wyścigu o fotel prezydenta. Do rejestracji zabrakło mu zaledwie 122 podpisów. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała za to Darię Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Oznacza to, że 27 września powalczy 8 osób. From wow to why. Pod takim hasłem 25 września odbędzie się Małopolska Noc Naukowców. Gospodarzem będzie krakowski Kogiteon. Informacje o wejściówkach i szczegóły na stronie nocnaukowców.malopolska.pl, a wydarzeniu patronuje Radio SK.
0: kalendarzu mamy dzisiaj dwie dziewiątki, tak nam się jakoś gwiazdy ułożyły i cyferki. Na tej karteczce, czyli 9.9, koniec i początek dziewiątka oznacza, sprawdziłem to tak szybciutko w numerologii, czyli zamknięcie starego rozdziału, aby zrobić miejsce na nowe. I akurat dzisiaj wszystko się zgadza, bo jest środa, czyli sam środek tygodnia pracującego, sam środek zapracowanego też dnia.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: Dokładnie, jeżeli chodzi o radio, to które teraz słuchacie, nie zmieniajcie fal, bo trafiliście w sam środek, w samą dziesiątkę. Kowalskie, przed nami najlepsze polskie hity. Wiktor Dyduła, Gips, Edyta Górniak, a to Grzegorz Chyży. 3 po 12, witajcie w SC2.
19: Zanika gwar, zbliża się noc, tylko pies szczeka wciąż, może już wie.

0: Nie zapominajcie, gramy tylko najlepsze polskie hity. Deszczowa opowieść na upalny koniec lata od Edyty Bartosiewicz w SC2. To teraz Kamil Nosel, który rozrabia jak dziecko.
1: Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: Moje
2: tak.
3: Uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena.
2: Tak.
3: Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
2: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
3: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte, tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam, ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
2: No dobrze.
3: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy mu na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
2: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
3: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka. A jak nie mamy innych, to dzielimy.
2: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
3: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
2: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
3: Tak.
2: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
3: Tak.
2: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
3: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
2: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
3: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
2: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie, przyprowadzi tą małą.
3: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
4: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu Eska.

się kierowcy cieszą, że zielona fala. Samach i marcepan, to co, wyrzucamy cały ten stres, robimy miejsce na relaks, rozkładamy sobie siedzenie w takim włoskim fiaciku Mirafiori, kojarzycie? Szyby w dół, obok Artur Rojek specjalnie dla was ze swoją nowością w SC2. Nie.

0: tak sobie można chodzić po lesie jak Andrzej Krzywy z Demono, sobie podśpiewywać i zbierać grzyby, bo właśnie ruszył sezon grzybowy, ale Snepit podkreśla, w czym nosić grzybki w koszach. Nie w reklamówkach, bo co?
1: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają.
0: Zaparzają się, no właśnie, czyli robią się maślaki.
2: SK2.
0: Wy jesteście
2: reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Jeszcze tylko godzinka i zabiorę was z tej pracy. Oskar Cymes w SC2, już teraz 13, to znaczy za chwilę i punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, między innymi o wykolejonym pociągu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie. Bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: I po reklamie.
11: Uwaga na upały, bo termometry dobiją dziś nawet do 32 stopni. O godzinie 14 ten kulminacyjny moment według zapowiedzi i pełne słońce w tę środę w Krakowie. Przy okazji wspomnę, że z miejskich kąpielisk czynny jest już tylko Zakrzówek do 30 września. Bagry i Przylasek zakończyły sezon, więc tam już nie ma ratowników. Od jutra ochłodzenie i te prognozy nie są jeszcze zbyt stabilne. Jutro do 20 stopni, w piątek ma być najwyżej 16 i deszcz.
0: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek na torach na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem pociąg Intercity wykoleił się po zdarzeniu z ciężarówką. Z informacji lotniczego pogotowia ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb, a o szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
13: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
12: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
0: Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Pijany prokurator prowadził motocykl. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. W trakcie interwencji odmówił badania alkomatem. Teraz prokuratura podała wyniki badań z krwi.
14: Kolejne badania wykonywane co pół godziny wykazały, iż w jego krwi znajdował się alkohol etylowy. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
0: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Został już tymczasowo zawieszony w czynnościach służbowych. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu zostało potwierdzone z końcem sierpnia. Znajduje się w gminie Trzebownisko, niedaleko Rzeszowa. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul wydała szereg zaleceń, w tym zabezpieczenia przepustów dla zwierząt.
15: Naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4 S19. Przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam.
0: Przypomnę, ASF w Polsce pojawiło się w 2014 roku.
1: SK2 News, Kraków.
11: Kasia Znakowska. Śmiertelny wypadek na krakowskim Zakrzówku. 60-letni mężczyzna spadł ze skały z kilkunastu metrów. Na miejscu strażacy prowadzili reanimację. Mężczyzny nie udało się jednak uratować.
16: Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
11: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Małopolska szuka swoich perełek. Dziś ostatnia szansa, by zgłosić ulubioną atrakcję turystyczną w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. To pierwszy etap, w drugim głosowanie internautów. A szczegóły na konkurs wizytmalopolska.pl.
0: W K2
17: kalendarzu Międzynarodowy Dzień Urody 9 września. Zdecydowanie chyba nie nasze święto.
18: Dlatego w radiu jesteśmy. No.
17: W kolejce po urodę, jak widać, nie stałem, ale jest taki szlagier, nie wiem czy kojarzysz. Czerwone jagody spadają do wody.
18: Aż oczywiście.
17: Powiadają ludzie, że... No, że...
18: Aż tak dobrze to nie znam.
17: Że nie mam urody.
19: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
17: Choć urody nie mam, ale czyste serce. Za pana, panie Kuba, to ja nie pójdę. Byle kogo nie chcę. Tylko najlepsze hity w SC2. Kowalski, witajcie. Yeah.

0: Czerwonego Kokorale, 16,5 minuty po 13. W SC2 tylko 100% najlepszych polskich hitów i również wy, drodzy słuchacze, którzy dajecie znać z różnymi sprawami, ale także i problemami, kłopotami i bardzo dziwnymi sytuacjami, które naprawdę mają miejsce, bo nikt by się nie spodziewał, że tak mogłoby się wydarzyć. Dzwonicie i opowiadacie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, dzwonię z OSP Żabce. OSP Żabce zorganizowały biurkę Operacja 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych na Nowy Wóz Strażacki. Niestety, mimo szczytnego celu, ktoś postanowił okraść 3 kontenery z butelkami, puszkami. Dziękuję bardzo.
0: Ja mam apel do tych złodziejaszków, hochsztaplerków jednych.
2: SK2.
0: Proszę te wszystkie butelki i te wszystkie puszki oddać i to z automatu.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Dzień dobry, zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: Rozsiądźcie się wygodnie, a ja już zaraz to się puszczę. O, bardzo proszę, może ten hit, jeden z pierwszych singli grupy Jam, co by na to? Taki singiel, który sprawił, że zespół stawał się coraz bardziej rozpoznawalny i popularny. No przecież zresztą inaczej być nie może, bo w tytule tej piosenki jest złoto, a dokładnie Złoty Puff, który lata w niejednej radiostacji od ponad 40 lat. Tekst piosenki, tak wam powiem, opowiada baśniową historię o człowieku, który stracił wielki dom, przyjaciół i złote jaja. A w pustym ogrodzie odwiedza go jedynie krzykliwy paw. O, i tutaj trzeba zwrócić uwagę na tego pawia krzykliwego, bo to jest akurat symbol nałogu narkotykowego, z którym walczył Rysie Gridel.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jam i Złoty Paw.

0: Cały czas jest w gorącej polskiej 20 Eski 2, ale chyba nie. Chyba nie ostatni raz. Gramy dla was 100% najlepszej polskiej muzy. Jeszcze kolorowe tutaj nagłówki z dzisiejszej gazety. Tutaj widzę. O! Premier. Tusk obsypał żonę jabłkami. Wrócił do domu i przywiózł żonie siatki pełne owoców, pewne jabłek. Ma zapewne co robić jego małżonka z tyloma jabłkami od premiera. Może jakiś jabłecznik, ale taki wiecie, jaki premier bardziej, najbardziej lubi. Taki jabłecznik Premier League.
1: Eska 2. Eska 2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!

0: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Perfekt Westy 2 i każdy oddech twój, a zimą będziemy sobie chukać w rączki, żeby nam cieplej było, bo w newsach punktualnie o godzinie 14 między innymi o podwyżkach za ogrzewanie domów. O szczegółach już za chwilę w Westy 2.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400.

0: 5000 zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
7: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: Ostatni akcent powoli kończącego się lata. Dziś upalnie w Krakowie do 32 stopni. Ta najwyższa temperatura właśnie teraz. Wieczorem też będzie ciepło, około 25 stopni, a w nocy czeka nas załamanie pogody. Temperatura będzie szybko spadać do 13 stopni. Nadciągną chmury i deszcz. Jutro 20 stopni najwyżej. W piątek najchłodniej, bo ma być 16, a niektóre prognozy wskazują nawet, że zaledwie 14 stopni.
16: Jest 14. News Eskid 2, Jakub Konieczkowicz. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista, 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś.
17: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i trzy wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
18: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
17: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
16: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązują zastępcze autobusy. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany. Odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca w Warszawie. 33-latek bez powodu uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność i upadł. W pościg za nim ruszyli patrolujący centrum funkcjonariusze, a całe zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
19: W połowie przejścia doszło właśnie do tego brutalnego ataku. Pokrzywdzony upadł na jezdnię, a napastnik uciekł.
16: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze stołecznej policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Wcześniej był skazany za podobne przestępstwo. Ceny peletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
20: W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy. Nawet kłopot może być ogromny. No i zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą.
16: A średnia cena peletu dziś to około 2000 zł. Ceny węgla przekroczyły natomiast bariery 1500 zł za tonę.
14: SK2 News, Kraków.
15: Kasia Snakowska. 4 małe kapibary urodziły się w krakowskim zoo. Maleństwa przyszły na świat 26 sierpnia i dziś pierwszy raz wyszły na zewnątrz z mamą. Mamusia przyjechała do Krakowa z Czech. Tata kapibara pochodzi z niemieckiego zoo. Maluchy są ich trzecim miotem. Jeszcze dziś

0: Jutro na schodach przy Tauron Arenie Kraków pierwsze Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym strażaków. Najlepsze zespoły ratownicze z całego kraju mierzą się w realistycznych scenariuszach opartych na rzeczywistych zdarzeniach. Można przyjść i kibicować, a być może nauczyć się też czegoś bardzo wartościowego.
1: Pracę zaczynamy, pracę również i kończymy w SC2 2 minuty po godzinie 14, czyli po godzinie 2 i w tej godzinie męskie granie. Tak tutaj rozkręcą na parkiecie sprawę Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, że będzie och i ach od Sylwii Grzeszczak. Oraz nowość od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego, ale o tym później wam opowiem.
2: 10 hitów.
3: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
1: Na dzień dobry, T-Love i Irish, czyli numer dla tych, którzy dzisiaj będą oglądać Mistrzowską Ligę Mistrzów, czyli Piłeczka. Kowalski, witajcie.

0: chociaż wiem.
1: Westy 2 próbują tylko najlepsze polskie hity. 100% takiej muzy dla was mamy. Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień, przyjdzie taka noc i to ta noc właśnie. Noc takiego starcia, którego już dawno nie było. Robert Lewandowski na murawie spotka się z Lionelem Messi. Po przeciwnych stronach barykady panowie ze sobą staną i to tej nocy. Ze środy na czwartek Chicago Fire zagra z Interem Miami mecz o 2:30 w nocy. No to o tej porze to tak. Lewy będzie liczył bramki za oceanem z Messim, on asysty, a my o tej porze będziemy liczyć barany.
2: Mam tak samo jak ty.
1: Sceny w Warszawie i Wilki w SC2.

0: Kraków.
1: I lecą również nowości tegorocznego lata. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Ryszard Rynkowski i... Wybijmy za błędy, tylko pytanie, kto stawia? W SC2 stawiamy tylko 100% i to polskiej muzyki oraz hity jeszcze z drugich stron gazet. Tutaj mi wyskoczyły Pijany prokurator na motocyklu. O, prokurator lubi stawiać, nie tylko zarzuty.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl.

0: Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
6: To jak, gramy w ciepło-zimno?
7: Czapka?
6: Zimno.
8: Koc?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: To nowe ogrzewanie.
6: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida w ST2 i kawałki, które potrafią dodać energii. A propos, minister energii zapewnia, tutaj nagłówki na pierwszych stronach gazet internetowych piszą, że ceny paliw w Polsce w najbliższej przyszłości nie przekroczą dyszki za litr. Najbliższa przyszłość dla mnie to nie tylko najbliższy tydzień, ale już te minuty, które się zbliżają do godziny 15, ponieważ o tej porze punktualnie najważniejsze newsy, a potem już stery przyjmuje Kinga Baryga, z którą na pewno będziecie bawić się wyśmienicie. Kowalskim, do miłego.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
7: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
6: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre. No,
7: a potem?
6: Potem już tylko dobre.
8: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
6: Kto pierwszy, ten mieszka.
8: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
6: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na Letni Festiwal Sportów Zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biathlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
11: I po reklamie.
12: Jeśli jesteście wrażliwi na gwałtowne zmiany pogody, to najbliższe 24 godziny mogą być trudne. Temperatura będzie bardzo szybko spadać. Tej nocy z 32 stopni, teraz jeszcze 25 tego wieczoru. Zrobi się 13, jutro najwyżej do 20 stopni i niebo całkiem pochmurne z opadami deszczu i w czwartek, i w piątek. A szybko rosnąć będzie za to ciśnienie z 1008 do 1020 hektopaskali w ciągu doby. Troszkę stabilniej w pogodzie ma być w sobotę i niedzielę.
13: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, stan 3 jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą się teraz łączymy.
14: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
14: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
15: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
14: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
13: Dziękujemy, Weroniko. Na przejeździe, na którym doszło do zdarzenia, nie ma szlabanu. Czy jego brak miał znaczenie dla przebiegu wypadku, ustalą śledcze. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
16: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
13: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów, a dodajmy, że na miejscu w Kielcach m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś kolejne spotkania pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze o 18.45 FC Barcelona podejmie Feyenoord. Wśród najciekawszych spotkań o 21.00 Napoli zmierzy się z Arsenalem, a Liverpool podejmie Atletico Madryt.
11: SK2 News, Kraków.
12: Kasia Snakowska. 5 zł od każdego odwiedzającego. Tyle ma wynosić w Krakowie opłata turystyczna, zapowiedziała Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. To zdecydowanie za mało, komentuje Joanna Malita-Król z Akcji dla Krakowa.
17: 10 zł, czyli nieco ponad 2 euro, to naszym zdaniem absolutne minimum.
12: Żeby wprowadzić opłatę turystyczną, z przepisów krajowych musi najpierw zostać usunięte tak zwane kryterium klimatyczne. Wiklinowy lajkonik trafi do Krakowa. Przyjedzie z Rudnika nad Sanem. Figura ma 3 metry. Jest prezentem na 35-lecie dzielnic Krakowa.
18: 2,5 minuty po godzinie 15. Środa to taki mały piątek, więc możemy już powoli zacząć myśleć o weekendzie. Szczególnie, że 15 za nami, a to oznacza, że tej pracy zostało już naprawdę niewiele. I jeśli macie wolne popołudnie, no to warto je wykorzystać i spędzić na dworze, bo pogoda dzisiaj w całej Polsce dopisuje. Ale zanim to wszystko nastąpi, to gramy najlepsze polskie hity. One na pewno dodadzą Wam energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.
18: Na dobry początek Natalia Nykiel i Error.

16 minut po godzinie 15, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, elektryczne gitary i dzieci. Ten numer jest już za nami, a przed nami kolejne najlepsze polskie hity, które za chwilę już tutaj będziemy wam grać. Ale zanim to nastąpi, no to ja chciałabym tutaj otworzyć pewną dyskusję. Otóż okazuje się, że czasami mamy coś takiego, że najpierw mówimy, później myślimy. No i czasami to może powodować sprzeczkę w naszych relacjach, relacjach damsko-męskich. Więc ja przychodzę do was z pewnym pytaniem, czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, swojemu partnerowi. Tak, żeby właśnie do awantury nie dochodziło i żeby można było mówić tylko te miłe i przyjemne słowa. Czekam, otwieramy sobie tutaj taki poradnik, więc czekam na wasze porady. Piszcie, bądź wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja mam bidony Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. No to co? Czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, partnerowi? Piszcie lub nagrywajcie, a ja gram. Dawid Podsiadło i to co?

0: Mysłowic i dla Ciebie. Tak Wam gramy. 15.30 zbliża się wielkimi krokami w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity, ale także najnowsze informacje. Właśnie dla Was przedstawi Jakub Konieczkowicz.
1: Prawdopodobnie kwas masłowy został rozlany na jednej z targowych hal. Do zdarzenia doszło w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejscu pracują Straż Pożarna, Policja i Żandarmeria Wojskowa. Zabezpieczają miejsce zdarzenia, służby poszukują również sprawcy. Dodajmy, to już kolejny incydent na targach MSPO. Jak informowaliśmy wcześniej, 43-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany po tym, jak chciał wnieść na teren wydarzenia amunicję. Rekordowo niski pomiar poziomu Wisły w Warszawie, jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano stan wody na poziomie 95 cm. O 3 mniej niż poprzedni rekordowy pomiar, który, dodajmy, został zanotowany tydzień temu. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Fazę grupową zaczną już jutro od meczu z Portugalią.

0: Agata Kurski, iść w stronę słońca, tego słońca w całej Polsce dzisiaj bardzo dużo, więc możecie zmierzać w kierunku właśnie słońca. Na przykład warto wybrać się na spacer, ale zanim jednak wybierzecie się na spacer, no to trochę sobie podyskutujemy tutaj, bo ja zapytałam, czego nie powinniśmy mówić swojej partnerce, swojemu partnerowi. No i dostałam, słuchajcie, odpowiedzi. Skupię się na takich dwóch. Pierwsza jest od Bartka. Nie powinniśmy mówić partnerce, że zupa jest niedobra bądź zasłona. Pozdrawiam. Ale jest też odpowiedź od Janusza. I mówi ona tak. Związek polega na szczerości, więc trzeba wszystko mówić, nawet jak zupa była zasłona. I który z nich ma rację? No, dyskusyjne, więc czekam, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czego nie powinniśmy mówić partnerce, partnerowi, żeby jednak uniknąć konfliktów? Piszcie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Możecie też nagrywać głosówki, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2. Reklama.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sixteen i Obudź we mnie Wenus. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Także będą najlepsze polskie hity, a do tego dorzucamy jeszcze wizytę Artura Jarząbka w naszym studiu, bo on prawdę nam powie. A o czym? O tym powiem wam za chwilę.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: I po reklamie.
10: Korkuje się autostrada na 423 km A4. Był dzwon, to punkt między Łagiewnikami a Wieliczką w kierunku Rzeszowa i takie 10 minut w plecy. Rusza się ten korek, ale powoli. W pogodzie będą zmiany, bo z dzisiejszych upałów jutro zrobi się najwyżej 20 stopni Celsjusza. Już w nocy nadciągną chmury, będzie padał deszcz. Najchłodniejszy w tym tygodniu piątek ma być 16 stopni, a niektóre prognozy mówią nawet o 14 maksymalnie.
11: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem wykoleił się po zdarzeniu z ciężarówką. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie naszej reporterce Weronice Wawszczek.
12: Całej tej prawej strony pociągu nie było, całe wszystko rozprute.
13: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi.
14: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam. Wiadomo, szok, emocje.
11: Na miejscu dalej pracują służby. Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
15: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu.
11: A oprócz prokuratury na miejscu są także pozostałe służby, w tym m.in. przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków.
16: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
11: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawą zajmują się teraz mundurowi. A to kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść na teren targów amunicję. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecna, ta główna referencyjna, nadal wynosi 3,75%.
1: SK2 News, Kraków.
10: Kasia Snakowska. Kraków będzie gospodarzem Mistrzostw Świata Kobiet w ampfutbolu. Blisko 8-dniowe rozgrywki we wrześniu przyszłego roku. Arenami będą 3 krakowskie obiekty: Krakowia, Garbarnia i Prądniczanka.
17: Będziemy gościć drużyny z 16 krajów, no i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie.
10: Mówi Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Ampfutbolu. Tu liczy się odwaga, nie wynik. Można jeszcze zapisać swoje dziecko na mini-melce Kraków Run. Są różne kategorie wiekowe. Impreza 19 września na Błoniach.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, czego najlepiej nie mówić swojemu partnerowi, swojej partnerce. I Marta się do nas odezwała. Halo Marta, co masz do powiedzenia? Dawaj!
18: Uważam, że żona nie powinna mówić swojemu mężowi, ile kosztowała torebka. Będzie lepiej spał.
0: To prawda i ogólnie nie powinna mówić, że na takie zakupy wychodzi. A już teraz najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Monika Brodka i Miałeś być, to na dobry początek.

0: Ewelina Lisowska w stronę słońca, 13 minut po godzinie 16, a już teraz czas na Jarząbka, który prawdę nam wszystkim powie o inteligentnych licznikach prądu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Szykujcie się na wielkie wietrzenie skrzynek z licznikami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wykłada okrągły miliard złotych na montaż inteligentnych liczników prądu. Na początek nowe urządzenia trafią do 5 milionów polskich domów i firm, a do połowy 2031 roku już do każdego z nas. Co to dla nas oznacza w praktyce? Koniec z bolesnymi prognozami i papierowymi rozliczeniami raz na pół roku. Nowe liczniki będą na bieżąco wysyłać dane do operatorów, więc zapłacimy wyłącznie za faktycznie zużyty prąd. Do tego system sam natychmiast wyłapie każdą awarię w sieci, więc ekipy naprawcze ruszą do akcji, zanim w ogóle zdążycie zapalić świeczkę. Wymiana jest darmowa, bo kasa idzie z unijnego funduszu modernizacyjnego. Tylko pamiętajcie, nowy licznik policzy wszystko co do grosza, więc to jest idealny moment, żeby w końcu nauczyć się

0: Mateusz Ziółko w płomieniach, tak wam gramy 28 minut po godzinie 16, ale przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma sprawdzić, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Śledztwo zostało już rozpoczęte. Przypomnijmy, były minister wyleciał do USA, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to nie zabawa. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców. Grozi za to do 5 lat więzienia. Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania polityków. Wynika z najnowszego badania CBOS. Prezydentowi ufa 51% badanych. Na kolejnych miejscach z 43% poparciem są wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.

0: Demono i zostańmy sami. No szczególnie po wakacjach jest to możliwe, bo dzieci w szkole, a wy często jeszcze wykorzystujecie swoje ostatnie dni wolne, ale nie wszyscy na to wolne mogą sobie pozwolić. Wiele z was jeszcze w pracy, tak jak na przykład Przemek, który napisał, że on nas serdecznie pozdrawia właśnie z pracy. No to my również pozdrawiamy i będziemy grać tak, żeby ta praca nie była taka trudna, żeby była łatwa i przyjemna i żeby ten czas spłynął razem z najlepszymi polskimi hitami. A takie będę wam grała już za chwilę. Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
14: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
13: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
14: No, a potem?
13: Potem już tylko dobre.
15: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
13: Kto pierwszy, ten mieszka.
15: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
13: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
18: I po reklamie.

0: Stanach i miłość jest ślepa. Czy można się z tym pojęciem zgodzić, czy też nie? No to już zależy od Was. Natomiast na pewno trzeba się zgodzić z tym, że to jest bardzo dobry numer, który gramy Wam w Radiu SK2 w ramach oczywiście najlepszych polskich hitów. 100% polskiej muzyki. Czy mogłoby być lepiej? Otóż nie. Dlatego po 17 wracamy z kolejnymi takimi hitami.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku PKO S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biathlon, skoki i biegi narciarskie, bobsleigh, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Rzut oka na autostradę, tam rozładowało się już po kolizji między Bieliczką a Łagiewnikami, ale jadąc dalej w kierunku Rzeszowa natkniecie się na korek na wysokości węzła Bieżanów, a w kierunku lotniska i przed zjazdem na Zakopiankę i na moście przez Wisłę. Będzie padało w nocy w Krakowie i czeka nas potężny spadek temperatury, bo z tych 32 stopni dziś, jutro zrobi się najwyżej 20, tej nocy 13 stopni w Krakowie.
18: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pasażerowie pociągu już zabrani autokarami. Na miejscu wciąż pracują służby. Trwa akcja po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawrzyk. Co się tam teraz dzieje?
19: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
20: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
19: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
18: Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i tym doprowadziła do wykolejenia składu. Nie wiadomo jednak, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały do sprawy przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
21: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro.
18: mówi prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
14: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą, żeby podnieść puchar.
18: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Wielki finał 13 listopada. Dodajmy, najlepsze drużyny pojadą także na zgrupowanie w Akademii FC Porto.
1: SK2 News, Kraków.
17: Kasia Snakowska. Krakowska policja szuka kierowcy Ubera, który urządził sobie rajd na trasie S7. Groźny slalom nagrał w poniedziałek kamerką samochodową inny kierujący i wrzucił go do sieci. Więcej na ten temat na krakowsk.pl. Złota brama stanie na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie będzie można wejść do audiowizualnego kontenera i porozmawiać z mieszkańcami partnerskiego dla Krakowa Frankfurtu.
16: Do dyspozycji mieszkańców będą osoby, które będą ułatwiały zorganizowanie spotkania.
17: Mówi Beata Sabatowicz z krakowskiego magistratu. Portal będzie otwarty od piątku.
22: Blisko 3 minuty po godzinie 17. Tak, to właśnie ten moment, kiedy wy wychodzicie z pracy i macie już wolne środowe popołudnie. I w tych powrotach do domu będziemy towarzyszyć wam my z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Ja już dostałam wiadomość, że są też tacy, którzy jeszcze pracują. Między innymi Robert, czyli zawodowy kierowca za granicą, jest aktualnie w północnej Szwecji. Pozdrawiamy, Robercie, i gramy. Kinga Baryga, dzień dobry.
1: SK2.

0: 17 minut po godzinie 17. I gramy wam właśnie tak, kombi kochać za późno. To już za nami w Radiu SK2, bo my gramy wam oczywiście 100% polskich hitów. Ale zanim będziemy grać kolejne takie hity, to jeszcze chciałabym coś wam powiedzieć. Otóż okazuje się, że jest jeden produkt, który najlepiej wspiera mózg. I warto mieć go w swojej diecie. Uwaga, chodzi o orzechy, a konkretniej orzech włoski, orzechy włoskie. No to słyszymy, że eksperci mówią, że one mają niezwykłe właściwości zdrowotne. Warto je włączyć do swojej diety, bo jak się okazało, jak przeprowadzili takie specjalne badania, okazało się, że krótszy czas reakcji i szybsze przetwarzanie informacji. To jest pierwsza zaleta. Zmiany w aktywności mózgu to druga. Związane są oczywiście z koncentracją i pamięcią, ale także solidniejsze zaopatrzenie w energię i wystarczy tych orzechów zjeść około 50 gramów. I nie chodzi tutaj o orzeszki ziemne, te solone, tylko orzechy włoskie. Bez niczego, bez żadnych dodatków, jako że jesień zbliża się wielkimi krokami, orzechy też już się będą pojawiać, no to myślę, że warto je do tej diety włączyć.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Nasze najlepsze polskie hity też sprawiają, że człowiek może poczuć się lepiej. Ania Dąbrowska i porady na zdrady.

0: Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, nie kłam, że kochasz mnie. Tak wam gramy 27,5 minuty po godzinie 17. A już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie do roku 1981, bo to wtedy oficjalnie powstał ten numer. To znaczy został udostępniony przez zespół Lombard. A mowa oczywiście o numerze Przeżyj to sam, ale jego historia wydarzyła się dużo, dużo wcześniej. Okazuje się, że skomponował ten numer i tę muzykę 16-letni Grzegorz Stróżniak, no późniejszy lider Lombardu, na pianinie od swoich rodziców. Wtedy ten utwór nazywał się Ciche Marzenia, a dopiero w 1981 roku Stróżniak przyniósł melodię dla do nowo powstałego zespołu i tak powstał numer Przeżyj to sam. I my już teraz ten numer gramy wam w Radio SK2 w ramach wehikułu czasu. Lombard i Przeżyj to sam. Miłego słuchania.
1: SK2, wehikuł czasu.
2: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Jak oni to robią, jak oni to śpiewają, Kuba i Kuba. Chłopaki, to jest najnowszy numer od naszych wspaniałych Kubusiów i wy na ten numer możecie głosować. Tak jest, dokładnie tak. Możecie głosować, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, a tam wejdziecie sobie w zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosujecie na wasze ulubione numery, które czekają na was już w propozycjach, tak jak na przykład ten od Kuby i Kuby. Właśnie on, Chłopaki, może wylądować w najnowszym notowaniu Gorącej Polskiej 20. Wszystko w waszych rękach, więc wy wchodźcie na sk2.pl i głosujcie, a ja obiecuję, że Łukasz Duńczyk w piątek o godzinie 18 już wam przedstawi najnowsze wyniki i powie, który numer wylądował na pierwszym miejscu. Dostałam też na Messengerze Radia SK2 wiadomość. Pozdrawiamy Radio SK2. Wracamy właśnie z targów obronnych. Branża motoryzacyjna pozdrawia. My również pozdrawiamy i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity, tak żeby wam, czy to w korkach, czy to w domu, czy w kuchni, żyło się po prostu lepiej. Już za chwilę Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona. SK2.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki.

0: Każdego. Ciepło, zimno.
1: Szalik?
0: Zimno.
2: Herbatka?
0: Cieplej.
1: Grzejnik?
0: Gorąco.
2: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
0: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
3: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: ale się zrobiło słodko i romantycznie. Tea Love i I Love You. Tak wam gramy w Radiu SK 2, to są najlepsze polskie hity. A jeśli chodzi o miłość, to ja wiem, że Łukasz Zduńczyk, on kocha najlepsze polskie hity całym swoim sercem. I po godzinie 18 takie właśnie najlepsze polskie hity będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre. No,
10: a potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane, niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl. I po reklamie.
12: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Moje propozycje będą bardzo twarde. Premier Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnice.
13: No, uciskałyśmy tam 2 razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
12: Na miejscu wypadku wciąż pracują służby. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już do prawie $100. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach nie dojdą do 10 zł.
14: Rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować.
15: Nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
16: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
12: To z kolei głos kierowców. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł. Zdaniem analityków z biura Reflex ceny na razie nie wzrosną. Dziś kolejne spotkania w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O 18.45 FC Barcelona podejmie Feyenoord. O 21.00 Napoli zagra z Arsenalem, a Liverpool podejmie Atletico Madryt.
17: To teraz wszyscy wspólnie zasłaniamy oczy, jeżeli właśnie przejeżdżacie obok stacji benzynowej. Humor od razu będzie lepszy. I na poprawę tego humoru dokładamy jeszcze oczywiście najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wiem, że niektórzy o tej porze jedyne, co mają w głowie, to myślą, co tu by sobie zjeść na kolację. Kuba Konieczkowicz, który przed chwilą czytał newsy, będzie, słuchajcie, jadł sajgonki. Także smacznego wszystkim, którzy jadą teraz na kolację. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Do różnych kobiet Michał Wiśniewski kierował te słowa, ale teraz śpiewa to dla mandaryny. Wrócili do siebie po 20 latach. Ich troje na antenie Radia SK 2, gramy 100% polskiej muzyki. A Michał Wiśniewski w tym momencie pewnie dmucha świeczki na torcie, albo już nawet ten tort je i świętuje razem z rodziną. Bo to słuchajcie, dzisiaj Michał Wiśniewski ma urodziny, skończył właśnie 54 lata. Więc życzymy Michałowi Wiśniewskiemu wszystkiego, co najlepsze. Szczęście w miłości już znalazł, więc trzymamy kciuki, żeby to trwało już wiecznie i żeby fryzjerowi Michała Wiśniewskiego nigdy nie zabrakło czerwonej farby. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a teraz na przyjemny wrześniowy wieczór, coś kołyszącego, na rozluźnienie 12 minut po godzinie 18, to najnowszy numer od Sanach. To jest SK2, tu jest 100% polskich hitów.

To mógłby być hymn polskiej piłkarskiej kadry. Nie stało się nic od Roberta Gawlińskiego. To jest Radio SK 2, gramy 100% polskiej muzyki, ale wieczorami dni dokładamy jeszcze więcej nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. To słuchajcie, teraz umówmy się tak, że ja wam będę grał najlepsze numery na wieczór, a wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2, co robicie dzisiaj wieczorem słuchając najlepszych polskich hitów. Może ktoś z was teraz jedzie odebrać dziecko z zajęć dodatkowych, albo to jest najzwyklejszy wieczór, zakupy, potem gotowanie, sprzątanie i spanie i odpoczywanie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK 2, co robicie dzisiaj wieczorem przy najlepszych polskich hitach. Śmiało się chwalcie, a ja wam gram nowość z miejsca 15 gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa, która słuchajcie aktualnie wygrzewa się na wakacjach w ciepłych krajach. Będzie pięknie. Już teraz na antenie SK2.

0: mamy dla was nowości i klasyki takie jak ten Perfect. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Maciek daje znać na Messengerze SK2, że on teraz właśnie wraca samochodem do domu i ze sobą walczy, czy nie zatrzymać się po drodze na fast fooda, bo ma straszną ochotę. No niby raz na jakiś czas można, prawda? Tylko Maciek, ja radzę, żebyś zjadł tego fast fooda, zanim dojedziesz do domu, bo druga połówka na 100% będzie chciała gryza. A wy co robicie, słuchając polskich hitów w Radio SK2 dzisiaj wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeśli jesteście za kółkiem, to uważajcie na numer, który wam za chwilę zagram, bo to Prima Ballerina od Margaret. No, jak Margaret słuchała tego numeru za kółkiem, to skończyło się zdjęciem z fotoradaru. Noga się robi ciężka.
1: Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
0: Uważajcie na siebie. Prima Ballerina już za chwilę w SK2. SK2.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza, wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum Budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger,

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój.

0: Tak, tak, to obywatel GC na antenie Radia SK2, gramy 100% polskich hitów i po godzinie 19 będę miał numer dla tych wszystkich, którzy już w połowie tygodnia czują się wyczerpani, piersi i bałkanice. Jak ten numer wjeżdża na naszą antenę, od razu siły wracają. Zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW i Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na Letni Festiwal Sportów Zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Na Wawelu będzie można zresetować swoje myślenie o muzeach, bo one wcale nie muszą być nudne. Od 24 do 27 września rusza czwarta edycja festiwalu Wawel jest wasz w programie m.in. warsztaty tworzenia biżuterii, amuletów, czytelnia z widokiem i klimatyczne spacery, bo wzburzyła wieczorami prawdziwa magia, czyli widowisko ogrody światłem malowane. Warto będzie wpaść na krakowski zamek po dawkę inspiracji i świetny klimat. Szczegóły i wejściówki na stronie Wawelu.
0: Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że damy radę, bo już naprawdę niewiele nam brakuje. Punktualnie godzina 19 w środę, a więc mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Razem wieczorami w Radiu SK2 odliczamy czas do piątkowego wieczora dokładnie, do gorącej polskiej dwudziestki, bo gram nowe numery z waszej listy hitów i będzie na przykład nowość od Wiktora Waligury w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
1: SK2.
0: A teraz mam pięknie kołyszący numer z dedykacją dla tych, którzy siedzą teraz sami w domu, bo druga połówka pojechała na nocną zmianę.

0: I proszę bardzo, z nami nawet w środę wieczorem można poczuć weekend. Pierwsi w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy też najlepsze muzyczne polskie nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz mam nowy kawałek od Wiktora Waligury. Nie powiem, że to jest muzyczny świeżak, ale to jest wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Wiktora Waligurę znacie doskonale z Radia SK2, na przykład z hitu 4 pory roku, a już 2 października Wiktor wypuści nową płytę i tego dnia ruszy też w trasę koncertową, w klubową w największych miastach w Polsce. Zagra m.in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach czy Krakowie, a już teraz zagra na antenie Radia SK2 ze swoim nowym numerem Nie umiem kochać, tylko że najpierw pan lektor wam powie, jak na ten kawałek zagłosować.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na

Yes. Ten numer odegrał bardzo ważną rolę w historii polskiej piłki. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. Podobno Robert Lewandowski puszczał ten numer przy trenerze Michale Probierzu i on się za to obraził, a jak to się wszystko skończyło, to wszyscy wiemy. Trenera Michała Probierza w kadrze już nie ma, a Robert Lewandowski cały czas jest. A propos piłki nożnej, trwa pierwsza kolejka Ligi Mistrzów. Barcelona aktualnie prowadzi 2-0 z Feyenoordem. Strzelił Rafinha i Adeyemi. Robert Lewandowski pewnie się cieszy. A my gramy wam nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Bardzo ciekawa współpraca Mrozu i bracia Kacperczyk. Panowie podobno zapoznali się na trasie męskiego grania. Dobrze się chyba im gadało na backstage'u, więc stwierdzili, że i piosenkę razem nagrają. Wszystko, czego chciałem, prosto z nadchodzącej płyty Mroza.

0: Jeszcze piękna kołysanka, za 23 minuty 20. Numer idealny, żeby uspać dziecko i mieć chwilę czasu dla siebie. Natalia Kukulska w Radiu SK 2. A teraz oczy całego świata. Wszystkich gadżeciarzy zwrócone są na USA, bo tam uroczysta premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z pewnym owocem na tylnej klapie. Słuchajcie, ja nie wiem, co ten smartfon będzie miał w środku, ale ja się obawiam, że jak my zobaczymy ceny tych telefonów, to stwierdzimy, że w sumie ten nasz stary nie jest jeszcze taki zły. Może ma pajączka na przedniej szybce, ale przynajmniej jest jeszcze miejsce na zdjęcie. A my w Radiu SK 2 żyjemy premierami polskich numerów. I za chwilę nowość od BRO, Wychowany w Polsce.
1: SK 2. Reklama.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
7: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
6: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
7: A potem?
6: Potem już tylko dobre.
8: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
6: Kto pierwszy, ten mieszka.
8: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
6: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.pl.
1: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2, a za chwilę Jak Anioła Głos, usłyszałem ją, tekst, który zna każdy. Jakby był kiedyś test na polskość, to ten numer powinien być w pierwszym pytaniu. Prawdziwy klasyk od zespołu Phil, to po godzinie 20 na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Tereny przy Tauron Arenie staną się wielkim centrum rozrywki i nauki. To w niedzielę 20 września, kiedy ruszy jubileuszowa, bo 10. wielka lekcja ekologii. Będą widowiskowe eksperymenty, pokazy mody z recyklingu i malowanie murali na żywo. Do tego będzie można zgarnąć darmowe sadzonki ziół za udział w warsztatach, a na finał imprezy międzypokoleniowa potańcówka pod gołym niebem. Wstęp całkowicie wolny, będzie można wpaść całą ekipą.
0: I już punktualnie godzina 20 w środę. To jest bardzo dobry moment, żeby sobie zrobić herbatkę i ją sobie tak na luzie wypić w salonie, prawda? Może jakiś serial obejrzeć, wyjść na spacer z psem. No wiem, że studenci na przykład, niektórzy to się teraz uczą do poprawek. A wy co robicie? Słuchając polskich hitów na antenie Radia SK2, cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK2. Ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: 100%

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Ja już wiem, co teraz słychać u naszej słuchaczki Asi pod prysznicem. Phil w Radio SK2 gramy 100% polskich hitów, bo ja prosiłem o głosówki na Messengerze Radia SK2. Co o tej porze robicie, słuchając polskich hitów w SC2? No i Asia głosówki nie nagrała, bo się boi chyba o telefon. No, napisała tak. Hej, ja o tej porze zawsze słucham was podczas wieczornej toalety, czyli pod prysznicem. No to słuchajcie, polecamy się pod prysznic, bo my mamy takie polskie hiciory, które doskonale znacie, które można śmiało śpiewać pod prysznicem, ale mamy też nowości i mam teraz świeży numer od Metznera. Kim w ogóle jest Metzner?
1: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić, lubi słuchać muzę, lubi grać muzę.
0: I skromny chłopak przede wszystkim. To jego nowy numer Metzner i Kim jestem. Już teraz na antenie Eski 2.

0: Za każdym razem jak SK2 włączycie, to tutaj gra 100% polskich hitów. Jula w Radiu SK2. U nas jest różnorodnie, bo my mamy i starsze numery, tak jak ten, ale nowości też mamy. Prosto z gorącej polskiej dwudziestki wieczorami tych nowości podrzucam wam jeszcze więcej. I teraz numer z waszej listy hitów to Emo i Sarsa z hitem Zostań. Walczyli z tym numerem o bursztynowego słowika. Wygrać się nie udało, ale hicior mamy fajny. Sarsa mówi, że za każdym razem jak go śpiewa, to ją wzrusza.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem.
0: No to sprawdźcie, czy wasz też teraz ten numer chwyci za serce. 23 minuty po godzinie 20. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie tej ekipie plusika. Emo i Sarsa w Radiu SK2.
2: A co jeśli ja zostanę z tym sam? Lecisz jak dym,

0: Demono w Radiu SK 2. Ten numer tak fajnie zwalnia na końcu. No właśnie, nie trzeba się spieszyć, bo to jest przyjemny wieczór z najlepszymi polskimi hitami. Sprawdzam dla was, co tam ciekawego w Lidze Mistrzów się dzieje. Barcelona w pierwszej kolejce gra z Feyenoordem. No i kibice dumy Katalonii mogą świętować. Barca prowadzi aktualnie 5-1. A w gorącej polskiej 20 Radia SK 2 prowadzi on, Oskar Cyms, z hitem Bez końca. To numer 1 gorącej polskiej 20. A za chwilę gram kawałek z miejsca 14. Nowość od legendy polskiej muzyki. Od Artura Rojka i jego prima Fiori, tak ten numer się nazywa. Jeśli chcecie, żeby Artur Rojek był wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, a nowe notowanie waszej listy hitów w Radiu SK2 w każdy piątek po godzinie 18. Już w piątek, to już niedługo, słuchajcie. Mamy środowy wieczór, za 24 minuty 21.
1: SK2. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz świetna informacja dla fanów polskiej piłki nożnej, słuchajcie. Rośniemy w siłę. Jest na to dowód, uwaga, od przyszłego sezonu po raz pierwszy w historii aż dwa polskie zespoły będą miały zapewnioną grę w fazie ligowej europejskich pucharów, a to wszystko dzięki temu, że zajmujemy 12 miejsce w rankingu UEFA. Pniemy się w górę, słuchajcie. A w Radiu SK2 jak zawsze macie zapewnione 100% polskich hitów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: To będzie ostatnia taka okazja w tym roku, żeby przejechać się retro taborem po Krakowie. W najbliższą niedzielę, 13 września, na ulicę wyjadą zabytkowe tramwaje i kultowe autobusy, takie jak Ikarus czy Jelcz. Z tej okazji ZTP szykuje też specjalną grę miejską. Trzeba będzie zebrać 6 pieczątek z wyznaczonych pętli w oficjalnym dzienniku podróży, a w nagrodę będzie można zgarnąć unikalne komunikacyjne gadżety. Powodzenia już teraz!
9: Magazyn lokalny.
10: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Trzy wystawy i wszystkie całkiem za darmo. Gdzie? W Skawińskiej Bibliotece Publicznej. Czytelnicy, wypożyczając książki, będą mogli przyjrzeć się całkiem nowym ekspozycjom, które zdobią wnętrze budynku.
11: Magdalena Stec, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
10: Opowiedzmy, co się dzieje teraz w Bibliotece Miejskiej w Skawinie.
11: Rozpoczynamy nowy rok szkolny i wraz z nowym rokiem szkolnym wiele działań, które w bibliotece oferujemy, startuje i zaczyna się, można powiedzieć, nowy sezon wielu takich dodatkowych, okołobibliotecznych działalności i jedną z takich szanowych już naszych działań są wystawy, które eksponujemy w bibliotece. W tym momencie funkcjonują nam trzy przestrzenie wystawiennicze i tegoroczny wrzesień jest o tyle specyficzny, że 1 września w każdej z tych przestrzeni pojawiła nam się nowa wystawa.
10: Opowiedzmy po kolei o każdej z nich. Może zaczniemy od tej pierwszej. Widzę Niciany Świat Zakładek.
11: Tak, Niciany Świat Zakładek jest to tematycznie, wydaje nam się, idealna wystawa, jeżeli chodzi o bibliotekę, ponieważ tematycznie nam się tutaj wspaniale wpisuje. Są to bowiem ręcznie dziergane różnymi technikami zakładki do książek. Wystawa ta jest wyeksponowana w naszych przestrzeniach bibliotecznych na pierwszym piętrze i klatce schodowej, więc wszyscy odwiedzający bibliotekę, użytkownicy, czytelnicy, podróżni, klienci kawiarni, wszyscy mają okazję, żeby tą wystawę zobaczyć i zwiedzić. Jest to wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, Lud Art, które działa przy Muzeum Etnograficznym imienia Seweryna Udzieli w Krakowie. I tak się składa, że akurat pani prezes Jadwiga Gruca jest skawinianką i zechciała przyjść do nas z taką propozycją, żeby te rękodzieła wystawić właśnie w naszej bibliotece. Wystawa będzie wyeksponowana od 1 września do końca roku, czyli do 31 grudnia możemy ją zwiedzać. Oficjalne otwarcie wystawy i wernisaż nastąpi 13 września o godzinie 17 w naszej bibliotecznej kawiarni. Zakładki są piękne, są wykonane różnymi technikami, różnymi sposobami tkania i haftowania, ponieważ to nie tylko tkactwo, ale właśnie również haftowanie. Myślę, że tutaj ta tradycja spleciona z taką nowoczesnością będzie doskonałą formą, żeby połączyć właśnie taki tradycyjny, rękodzielniczy świat z biblioteką. I najlepszą okazją, żeby poznać te techniki i twórców tych zakładek, będzie właśnie w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Samo stowarzyszenie skupia 30 osób, więc jest to dosyć dużo twórców, którzy swoje rękodzieła zechcieli pokazać na wystawie. Być może nie 100% twórców pojawi się na wernisażu, ale na pewno gro z nich i przedstawiciele, którzy chętnie opowiedzą o tych zakładkach. Jest też jedna rama poświęcona zakładkom kolekcjonerskim, przywiezionym z różnych zakątków świata, więc myślę, że naprawdę bardzo ciekawa wystawa, którą zachęcamy, aby przyjść i zwiedzić.
10: Jak wykonane są te zakładki? Bo wiadomo, nie możemy tego pokazać, bo jesteśmy w radiu, ale może opisz zobaczmy to, jak one wyglądają.
11: Dużą część stanowią takie zakładki wykonane w hafcie krzyżykowym, ale nie tylko, ponieważ są też zaplatane w taki odpowiedni sposób. Myślę, że tutaj najlepszym takim okazją, żeby poznać te konkretne techniki, będzie rzeczywiście spotkanie z paniami, które tworzą te zakładki, ponieważ część z tych technik dla mnie osobiście również jest nie do końca odkryta, więc zachęcam tutaj rzeczywiście, żeby przyjść i dopytać, jak to dokładnie powstaje. Miałam okazję zapytać jedną z twórczyni, jak czasochłonne to jest zadanie. No to też właśnie powiedziała, że to wszystko zależy od techniki, od tego, z jakiego materiału też są zakładki tworzone, czy posiłkowane są jakimś gotowym wzorem, tak jak w przypadku tych haftów krzyżykowych, no to często bazujemy na jakimś gotowym wzorze, czy jest to już rzeczywiście taka technika zaplatania, gdzie tutaj ta umiejętność, no, musi być już mocno zaawansowana. Są różnokolorowe, różnotematyczne, piękne, na przykład zmieniące się złotą nicią, ale również zakładki, które jedna z twórczyń robiła dla swojego wnuka i na przykład mamy zakładkę z wizerunkiem Formuły 1. Z misiami, z kotkami, motywy zwierzęce, motywy emotek. Są też takie szydełkowe zakładki, więc naprawdę przekrój różnych technik, a każda piękniejsza. Jest też ciekawa historia, myślę, że tutaj też pani prezes stowarzyszenia chętnie opowie, bo ze mną również się dzieliła podczas montażu wystawy, że jest jedna zakładka, która z uporem ginie i też się martwiła właśnie, że ta zakładka, ona jest akurat wykonana takim techniką koralikową, ale odnalazła się szczęśliwie, więc również jest wyeksponowana i będzie, a to już, że tak powiem kolokwialnie, była druga próba ucieczki tych zakładek.
10: Przejdźmy może do kolejnej wystawy. Co to będzie?
11: To jest wystawa, której oficjalne otwarcie wystawy Momenty autorstwa Jagody Grzesiak odbyło się 6 września w naszej bibliotecznej kawiarni, więc jesteśmy właśnie świeżo po otwarciu. Jest to wystawa malarstwa. Pani Jagoda, która dzieli się z nami swoimi momentami z różnych podróży, ponieważ obrazy, które zdobią przestrzeń naszej bibliotecznej kawiarni Livebook Cafe, bo akurat w tej przestrzeni ta wystawa jest eksponowana, są zapisami wspomnień i momentów głównie z podróży pani Jagody i są to naprawdę piękne pejzaże i górskie, i morskie, i również pejzaż jeziora. Tak więc myślę, że jest to z kolei wystawa, która pozwala nam się, tak jak tytuł wystawy, zatrzymać na moment i uchwycić te momenty, które gdzieś tam w wspomnieniach, myślę, że każdego z nas się znajdują i te pejzaże mogą nam pomóc powrócić gdzieś do wspomnień, bądź pobudzić taką chęć podróży i znalezienia się w tych miejscach, które na tych obrazach możemy odnaleźć. Formaty są różne, ponieważ są pejzaże górskie, które osobiście dla mnie, jak Ania Jagoda przywiozła tą wystawę, to sama się zatrzymałam na chwilę i nie mogłam przestać podziwiać tej głębi obrazu, którą pani Jagodzie udało się uchwycić na tych obrazach, więc mamy naprawdę duże takie panujące nad tą wystawą swoim formatem monumentalne pejzaże górskie. Mamy również pejzaż naszego polskiego Bałtyku. Mamy morskie wydanie Krety, jeziora Bled na Słowenii, więc są to realistyczne miejsca, w których możemy się odnaleźć bądź podczas podróży, które już odbyliśmy, bądź rzeczywiście planując jakieś nasze wojaże, możemy poczuć się, jakbyśmy realnie w tym miejscu byli.
1: Dzień dobry, mam na imię Jagoda Grzesiak i 4 lata temu rozpoczęłam swoją przygodę malarską, a dzisiaj będę opowiadać o wystawie Momenty. Wystawa Momenty jest to zbiór pejzaży powstałych w latach 2024-2026. Z jednym małym wyjątkiem jest też tam obraz z 2023 roku. I jest to wystawa głównie inspirowana moimi własnymi podróżami i doświadczeniami. Składa się na nią 13 obrazów. Wystawę można zobaczyć w kawiarni Livebook Cafe przy Bibliotece Publicznej w Skawinie i wystawę będzie można oglądać do 31 grudnia tego roku.
10: Dlaczego w sumie biblioteka? To nie jest typowe miejsce na wystawę obrazów.
1: Tak, natomiast biblioteka w Skawinie wyjątkowo wspiera artystów i to nie jest oczywiście pierwsza wystawa. Ja też zobaczyłam, że bardzo promują młodych artystów, nowych artystów, dlatego zdecydowałam się do nich odezwać.
10: Co panią skłoniło w ogóle do przygotowania takich pejzaży? Są tam uchwycone takie krajobrazy górskie, czasami morskie. Czy one były malowane w trakcie podróży, czy może z jakichś wspomnień? Jak powstały te obrazy?
1: Więc może zacznę od początku. Zatem pamiętam, kiedy namalowałam swój pierwszy pejzaż, bo kiedy zaczęłam w ogóle przygodę z malowaniem 4 lata temu, to tak naprawdę nie wiedziałam, co chcę malować i czy w ogóle do końca chcę malować. Natomiast kiedy spróbowałam tego pierwszego pejzażu, to poczułam, że to jest kierunek, w którym chcę iść. Były to wtedy góry. No i od tamtej pory zaczęła się moja przygoda. To są obrazy oczywiście inspirowane miejscami, natomiast w głównej mierze maluję w zaciszu domowym, więc opieram się tam na na wspomnieniach, na zdjęciach.
10: Te obrazy są takie bardzo żywe, bardzo często mają duże kontrasty. Te góry, które są przedstawione na tych obrazach, te morza są zawsze takie wielkie, wydają się ogromną przestrzenią. Dlaczego w taki sposób przedstawiła je pani?
1: Moim takim nadrzędnym celem w życiu jest spokój i poszukiwanie tego spokoju. I ja ten spokój odnajduję właśnie w naturze. I natura jest dla mnie potęgą i właśnie to w tych obrazach chcę pokazać. Jednocześnie to, jaki spokój dzięki niej możemy osiągnąć, ale też to, jaka bywa potężna i nieobliczalna.
10: Czyli to jest jakiś taki zachwyt nad pięknem natury.
1: Tak, dokładnie.
10: Wróćmy może do tych lokacji jeszcze. One są rzeczywiste. Czy one rzeczywiście są na podstawie tych podróży wybierane, czy może są jakieś lokacje, które pani uznała, że warto będzie uwiecznić ponad wszystko, bo urzekły panią pięknem? Czy to rzeczywiście są miejsca, obrazy, które zapadły pani w pamięć podczas podróżowania?
1: Tak, to są miejsca rzeczywiste. Mam takie miejsca, do których często wracam i jednym z takich miejsc jest właśnie Kreta, którą można zobaczyć na kilku moich obrazach. Natomiast są też takie miejsca, do których jeszcze nie dotarłam, ale urzekły mnie swoim pięknem i to są między innymi Himalaje, które również maluję i mam nadzieję, że będę miała okazję kiedyś je zobaczyć.
10: Jakie miejsca zobaczymy na tych obrazach? Wiemy, że Kreta, wiemy, że Himalaje.
1: Jest też Polska i w zasadzie to jest motyw przewodni tej wystawy, czyli mój obraz Szum, który przedstawia polskie morze. Jest, jak pan już wspomniał, Kreta, jest również Sardynia, pojawiają się też Alpy Austriackie.
10: Ale to są krajobrazy dość surowe, to jest morze, to są góry, skały, nie znajdziemy tam dużo zieleni.
1: Nie, natomiast jest to kierunek, który ostatnio staram się wdrażać coraz bardziej i jednym z takich najnowszych obrazów, gdzie właśnie chciałam jakoś bardziej to ciepło i ten spokój uwydatnić, jest jeden pejzaż, który przedstawia jezioro Bled. Tam znajdziemy więcej zieleni, zdecydowanie więcej niż w pozostałych obrazach.
10: Jak się taki pejzaż w ogóle maluje? Jak do tego się zabrać?
1: Kiedyś dostałam radę od profesora Oramusa, którego serdecznie pozdrawiam i myślę, że to jest coś, co zmieniło moje podejście do malowania, bo kiedy zaczęłam swoją przygodę z malowaniem, bardzo skupiałam się na szczegółach i potrafiłam siedzieć nad jednym elementem, podczas gdy reszta płótna pozostawała pusta. Natomiast profesor doradził mi, żeby zaczynać od ogółu i dopiero później przechodzić do szczegółu. I to mi pozwoliło zaakceptować fakt, że ten mój obraz nie w każdym momencie musi wyglądać idealnie i że nie będzie tak wyglądać. I zaczynam właśnie od takich plam barwnych, niż skupiać się faktycznie na tych szczegółach, a dopiero potem wprowadzam kolejne elementy, które pozwalają nam zbudować ten realizm.
10: To są wszystko obrazy farbami?
1: Tak, są to farby akrylowe.
10: Jak wygląda praca z takimi farbami?
1: Farby akrylowe zdecydowanie różnią się od chyba najbardziej popularnych farb olejnych, ponieważ zastygają bardzo szybko, co może być i plusem, i minusem. W mojej pracy, w przypadku malowania takich pejzaży, największy problem stanowi namalowanie tła, właśnie z racji tego, że zasychają bardzo szybko, natomiast zdecydowanie to pomaga w momencie, kiedy buduję ten obraz poprzez nakładanie na siebie kolejnych warstw, kolejnych elementów, które właśnie ten realizm budują, wtedy jest to zdecydowanie ułatwienie.
10: To są też obrazy na dość dużym formacie, mówimy o...
1: Największe moje obrazy to 80 na 100 cm, ale są też mniejsze.
10: I z jakimi wyzwaniami wiąże się malowanie na tak dużym formacie?
1: Przede wszystkim z ograniczoną przestrzenią, jaką mam do dyspozycji w moim mieszkaniu. Natomiast też właśnie, jak już pan wspomniał o tych dużych formatach, tam dosyć dużo przestrzeni zajmuje tło. W związku z tym na początku mojej pracy, zawsze zaczynam od tła, muszę pracować dosyć szybko, zanim te farby zastygną. Oczywiście też używam mediów, które opóźniają to zastyganie, natomiast no dalej jest to praca dość dynamiczna na samym początku, potem jest już spokojniej.
10: Ile takich obrazów w ciągu roku zdarza się pani namalować?
1: Bardzo różnie. Mam miesiące, kiedy nie maluję w ogóle, natomiast są miesiące, że potrafię namalować 4-5 obrazów. Czasami zdarza się, że jeden obraz zajmuje mi kilka miesięcy, oczywiście nie ciągle wracam do niego. Natomiast są też takie obrazy, które udaje mi się namalować w jeden wieczór, więc bardzo różnie.
10: Nie da się tego podsumować jednym słowem.
1: Niestety nie. Jeżeli miałabym uśrednić, no nie maluję też jakoś szczególnie długo, bo są to 4 lata, jeżeli miałabym uśrednić, powiedzmy, że około 10 obrazów rocznie.
10: Dlaczego pejzaże? Dlaczego nie na przykład abstrakcja albo portrety?
1: To pytanie dostaję dość często. Dlaczego właśnie nie spróbuję abstrakcji? I próbowałam. Natomiast nic nie jest w stanie zastąpić tego uczucia, które daje mi malowanie pejzażu. Jest w tym coś takiego, czego do końca może nie potrafię opisać, ale to mi się pozwala tak w 100% oddać temu procesowi i ja malując pejzaż zupełnie tracę poczucie czasu i właśnie to jest w tym chyba najwspanialsze, że w pewnym momencie orientuję się, że obraz jest już gotowy.
10: Czy za tym stoi jakiś taki głębszy przekaz? Niektórzy mogliby powiedzieć, że pejzaż to jest forma obrazu, która jest mniej artystyczna, mniej sobą przekazuje niż z nurtów bardziej właśnie abstrakcyjnych, a tutaj mamy po prostu przedstawienie natury taką, jaką jest. Czy za tym coś się jeszcze kryje więcej?
1: Ja też po części zgadzam się z tym, co pan powiedział i nie chcę tutaj dopisywać historii, których nie ma w tych obrazach, bo te obrazy są właśnie głównie o zachwycie nad naturą i o poszukiwaniu spokoju, a dla mnie ten spokój jest najważniejszy i malowanie daje mi ten spokój na dwa sposoby. Po pierwsze, sam proces malowania, a po drugie jest to właśnie też powrót do tych miejsc, które dają mi spokój, czyli do tych miejsc związanych z naturą.
10: Czyli nie ma tam drugiej warstwy, ale to nie jest problem, bo właśnie o to chodzi, żeby się wyciszyć.
1: Dokładnie tak i ja też swoimi obrazami właśnie zachęcam wszystkich, którzy będą mieli okazję je zobaczyć, do poszukiwania swojego spokoju.
10: Z tego, co wiem, to pani studiowała technologię chemiczną na AGH-u.
1: Zgadza się.
10: Malarstwem zajęła się pani 4 lata temu. Skąd tak drastyczny przeskok?
1: Tak, ja kończąc studia z kierunku technologia chemiczna, wiedziałam, że to nie jest mój kierunek i że raczej w nim nie pozostanę. Natomiast też decyzja o studiach malarskich to był raczej przypadek, bo gdzieś tam sztuka zawsze przewijała się w moim życiu. Natomiast moja przyjaciółka poleciła mi właśnie wtedy studia malarskie, sama wtedy tam studiowała na Uniwersytecie Pedagogicznym i ja zdecydowałam się zaaplikować, natomiast w swojej teczce miałam może 2 obrazy. Na tamten moment nie malowałam, więc tak naprawdę zaczęłam malować dopiero po dołączeniu na te studia malarskie. No i tak już zostało.
10: Czego te studia panią nauczyły? Czy pani jakoś inaczej spojrzała na sztukę po ich ukończeniu?
1: Raczej zawsze byłam osobą wrażliwą na sztukę, więc jeżeli chodzi o to podejście, to nie, natomiast w podejściu do samej pracy wiele się zmieniło. Staram się teraz odchodzić od tego perfekcjonizmu, który na początku przeszkadza w procesie twórczym. No i też już porada, o której wspomniałam, myślę, że zmieniła bardzo dużo w moim podejściu do malowania.
10: Malarstwo miało być przypadkiem, ale już miała wcześniej pani jakieś obrazy. Czy były jeszcze jakieś inne formy sztuki, których pani próbowała?
1: Tak, głównie skupiałam się na rysunku, mniej więcej od 2015-16 roku. Wtedy skupiałam się na rysunku, a później jeszcze po drodze pojawił się taniec przez kilka lat i jak taniec się zakończył, wtedy pojawiło się malarstwo.
10: Czyli być może jest to kolejny etap i może za jakiś czas będzie pani próbować nowych form.
1: Bardzo możliwe, nie wykluczam tego, natomiast jak na ten moment malarstwo zostało ze mną najdłużej i szczerze mówiąc mam nadzieję, że tak pozostanie. Ja oczywiście, jeżeli tylko będą mieli państwo okazję, serdecznie zachęcam do zobaczenia wystawy i tak jak już wspominałam wielokrotnie o tym spokoju, mam nadzieję, że w jakiś sposób to państwa zainspiruje do poszukiwania własnego.
10: To może przejdźmy do trzeciej wystawy, Biblioteczny Kod, kody ukryte w bibliotece.
11: Tak, to jest wystawa, która swoim zasięgiem obejmuje najmniejszą część naszej biblioteki, ale jest realizowana w ramach projektu, który aktualnie w bibliotece realizujemy. Jest to Biblioteczny Kod, kreatywna, odkrywcza, dynamiczna biblioteka. Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie już w ramach projektu realizowaliśmy warsztaty dla dzieci i w roku szkolnym, i w edycji wakacyjnej. Realizowaliśmy Escape Room, który również wystartował w czerwcu i był kontynuowany podczas wakacyjnych miesięcy. I jednym z elementów niniejszego projektu jest właśnie wystawa Kody ukryte w bibliotece. Jest to wystawa czasowa, której początek ekspozycji nastąpił również 1 września. Pozostanie ona z nami, tak jak i poprzednie wystawy, do końca bieżącego roku. I odkrywamy tutaj przed naszymi odbiorcami pewne kody, które są ukryte właśnie w książkach, w naszej działalności bibliotecznej. Z perspektywy użytkownika być może często nawet niezauważane, a mające swój ukryty sens, zwłaszcza dla nas, bibliotekarzy, gdzie no, każda książka, którą wypożyczamy, którą udostępniamy, musi być w odpowiedni sposób opisana, oznaczona. Z perspektywy czytelnika, jakby te wszystkie numerki, cyferki, oznaczenia tak naprawdę dla niego nie mają jakiegoś większej roli, natomiast z perspektywy udostępniania zbiorów i wypożyczania jak najbardziej tak, ponieważ każda pieczątka, każdy numerek, który pojawia się, czy to zapisany długopisem, czy zapisany ołówkiem, dla nas, bibliotekarzy, ma ukryty sens i jest to kot, który mówi nam o książce wiele. Odkrywamy tutaj też przed czytelnikami to, że nawet pieczątka, która pojawia się w książce, nie jest przypadkowo i każda strona, na której się pojawia, jest określona i w każdej książce w taki sam sposób się pojawia.
10: To może trochę opowiedzmy o tych kodach, o tych, co tak naprawdę skrywa przed nami biblioteka w cyfrach i w różnych szyfrach.
11: Możemy oczywiście na podstawie kodów, które są ukryte w książkach, przede wszystkim znaleźć informacje, z jakiej biblioteki ta książka się pojawia, czyli są takie znaki, które nie bez przyczyny się pojawiają, ponieważ nieraz się zdarza, że czytelnicy oddają nam książki, które na przykład nie są z naszej biblioteki, ale z innej. Tylko w Skawinie działają dwie niezależne od siebie biblioteki, więc tutaj ta informacja wbrew pozorom bywa bardzo przydatna, żeby się utwierdzić w przekonaniu, do której instytucji książka powinna zostać oddana. Jest oczywiście numer, który pojawia się w każdej książce. Jest to taki numer indywidualny na danej pozycji ISBN. Są numery, które już my tutaj wewnętrznie nadajemy, związane z naszym księgozbiorem, które informują również nas. My wiemy po numerze, która książka gdzie należy, czy jest to nasza główna siedziba w Skawinie, czy jest to nasza filia biblioteczna, których mamy 7. Każda filia ma przyporządkowany swój indywidualny numer i kod. Są oczywiście kody kreskowe, które w dobie współczesnych bibliotek pojawiają się zarówno na książkach, jak i na kartach bibliotecznych. Jeżeli kody kreskowe, to również i czytniki tych kodów kreskowych. Więc wiele tutaj pojawia się numerków, które potrafią tą książkę przyporządkować też do odpowiedniego działu. Czasami zdarza się, że głównie dociekliwe dzieciaki pytają, dlaczego tutaj są jakieś notatki ołówkiem w książce wpisane na jednej z pierwszych stron. To również dla nas są informacje, do której grupy wiekowej ta książka przynależy, do jakiego działu. Czy to jest książka, którą właśnie odkładamy na półkę wiekowo-działową, czy to jest na przykład książka, która jest gatunkowa i należy ją odłożyć do obszaru, gdzie gromadzimy książki dziedzinowe, naukowe, czy jest to książka w języku obcym, czy w języku polskim. Dużo cyferek, dużo różnych kodów, które na szczęście my staramy się jakoś odszyfrować i odpowiednio te książki uporządkować, żeby kolejne osoby bez problemu mogły ją znaleźć i wypożyczyć.
10: Mam pytanie, bo o numerze ISBN może nie każdy o nim słyszał, a spotykamy się podświadomie z nim chyba prawie na co dzień w różnych sytuacjach.
11: To ja może tutaj, żeby nie było zbyt prosto, to dam takie zadanie słuchaczom, żeby właśnie pierwszą lepszą książkę wzięli z półki i zobaczyli, czy ten numer rzeczywiście na książce się znajduje. I nawet w wyszukiwarce można sobie wpisać i ten numer rzeczywiście jest indywidualnie przypisany do danej książki, do danej pozycji. I różne ciekawe rzeczy myślę, że można na podstawie nawet wpisania w Google teraz jeszcze w dobie sztucznej inteligencji, to myślę, że tutaj wiele różnych ciekawych rzeczy o tym, co skrywa ten numer, słuchacze, czytelnicy będą mogli się dowiedzieć.
10: Bo to jest numer, który jest przypisywany bezpośrednio każdej książce.
11: Zgadza się, każda książka ma swój własny indywidualny numer. Nie powtarza się, jeżeli jest przypisany do danej książki, to troszeczkę tutaj krążę wokół kodów, ale w ramach tego projektu rzeczywiście różne kody odkrywamy przed czytelnikami i uczestnikami zajęć, tak jak numer PESEL również jest niepowtarzalny, przypisany do danej osoby, podobnie tutaj ISBN jest przypisany do danej pozycji książkowej, jak również numery, które my nadajemy książce. Nie ma dwóch książek, które miałyby ten sam numer. Każda książka ma swój indywidualny numer, czasami różnią się jedną cyferką, ale się różnią. Każda książka ma swój indywidualny numer, zarówno ISBN, na który my z perspektywy biblioteki nie mamy wpływu, ponieważ jest to nadane już w fazie produkcji książki. Natomiast te numery, kody, które my nadajemy tu już wewnętrznie w bibliotece, to rzeczywiście najczęściej generuje nam system, na którym pracujemy.
10: Powiedzmy, gdzie tę wystawę będzie można oglądać?
11: Ta wystawa wita wszystkich naszych użytkowników, uczestników, odbiorców, ponieważ znajduje się w gablotach, takich witrynach gablotowych, przy punkcie informacji, na parterze, zaraz przy wejściu do biblioteki, więc tak naprawdę idąc taką ścieżką tych wszystkich naszych trzech wystaw, bo rzeczywiście ten sezon jesienny otworzyliśmy 3 nowymi wystawami, więc jest to tak dosyć urodzajnie i intensywnie, jeżeli chodzi o te nasze wystawy biblioteczne. Każda z naszych trzech przestrzeni, które w tym momencie oferujemy, jest zapełniona nową wystawą, więc wchodząc do biblioteki możemy jako pierwsze odkryć właśnie kody ukryte w bibliotece, następnie przejść do bibliotecznej kawiarni Live Book Cafe i wówczas zatrzymać się na moment przy wystawie malarstwa pani Jagody Grzesiak, by płynnie potem przejść na pierwsze piętro biblioteki i klatkę schodową, gdzie możemy podziwiać zakładki rękodzielnicze, które odkrywają nam niciany świat zakładek.
10: Każdą z trzech wystaw, kody ukryte w bibliotece, momenty i niciany świat zakładek, będzie można oglądać do końca tego roku. nie polecają beletrystyki, ale służą pedagogom, studentom i uczniom. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie to instytucja, której głównym polem jest nauka i edukacja. Nie znajdziemy tu bestsellerowych kryminałów, ale z pewnością można po wizycie w bibliotece wzbogacić swoją pracę naukową konkretną pozycją, mówi Agnieszka Bartnicka.
5: Biblioteki pedagogiczne charakteryzują się tym, że mają po prostu księgozbiór naukowy. Nie idziemy w beletrystykę. Beletrystyka jest u nas, można powiedzieć, przy okazji. Natomiast jesteśmy przede wszystkim wsparciem dla studentów różnych kierunków studiów. Można powiedzieć, że wszystkich, chociaż tutaj ostrożnie z kierunkami technicznymi, dlatego że powiedzmy dla tej branży mamy najmniej literatury. Natomiast dla wszelkich kierunków humanistycznych, począwszy od pedagogiki, psychologii, zarządzania, marketingu, ekonomii, no to tych materiałów jest zdecydowanie więcej.
9: Czyli rozumiem, że najczęstszymi gośćmi, czytelnikami są doktoranci, przyszli magistrzy.
5: Ja myślę, że jednak przede wszystkim tak można powiedzieć, że zaczynamy od szkoły ponadpodstawowej. Jak najbardziej uczniowie szkół podstawowych też znajdą, bo tutaj mamy dla nich na przykład lektury, czy niejednokrotnie piszą referaty, zgłębiają wiedzę w jakimś temacie i wtedy też książki, powiedzmy, do ich wieku dostosowane z wiedzą naukową też są. Natomiast no, uczniowie szkół ponadpodstawowych, no to już jak najbardziej mają określone, powiedzmy, profile szkół, gdzie literaturę też u nas znajdą.
9: Jak duży to jest księgozbiór, który Państwo tutaj posiadają? To już pewnie chyba trzeba liczyć w tysiącach.
5: No zdecydowanie tak. No powiedzmy, że ostatni numer inwentarzowy jest około 27 tysięcy, natomiast no, gdzieś po drodze były też selekcjonowane zbiory ze względu choćby na zniszczenie czy dezaktualizację pewnych książek. No właśnie na przykład techniczne bardzo szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te związane z komputeryzacją wszelaką. W związku z tym, że po prostu nie mamy fizycznie miejsca, musimy od czasu do czasu dokonać takiej selekcji i taki wybór wtedy pada na te, które no, są na ten moment powiedzmy archaiczne. Może przydałyby się komuś do prac jakichś porównawczych, historycznych, natomiast no, do bieżącego użytkowania już niekoniecznie.
9: Co do tej selekcji, w przypadku takich, nazwę to też, ale w cudzysłowie, zwykłych bibliotek, to jest tak, że no, trzeba zawsze podążać z duchem czasu, patrzeć za nowościami też, żeby chociażby podpowiedzieć czytelnikowi, po co po prostu warto sięgnąć. W Państwa przypadku myślę, że jest troszeczkę inaczej. To znaczy, jeżeli ta działalność jest stricte zorientowana na naukę, na taką naukę, która niekoniecznie jest związana z samorozwojem, ale taką, która pomaga w dalszej pracy, to myślę, że szukanie takich tytułów jest jednak trudniejsze niż podążanie właśnie za tą wspomnianą beletrystyką, której raczej tu u Państwa nie znajdziemy.
5: Tak, znaczy trudniejsze. No jest to powiedzmy też współpraca pomiędzy nami a czytelnikami, bo to też od czytelników dowiadujemy się, czego potrzebują, co w tym momencie, jakie propozycje, publikacje są wykorzystywane również na przykład przez wykładowców, czy polecane przez środowisko naukowe, żeby po prostu mogli zgłębiać swoją wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy, więc to jest taka obopólna współpraca. My szukamy dla nich, a oni przychodzą też z pytaniami, czy mamy jakąś pozycję, jeżeli jest możliwość zakupu takich książek, no załóżmy, nie występują tylko powiedzmy na e-bookach, tylko są faktycznie fizycznie do kupienia. Robimy sobie taką listę i po prostu staramy się zabezpieczyć to, co studenci potrzebują. Mówię studenci, natomiast no, studenci niekoniecznie mówimy o ludziach 19-24 lata, tylko w późniejszym wieku też się studiuje, tak? Chodzi generalnie o po prostu dalszą naukę, czy wykorzystywanie w pracy, no tak jak w pracy psychologa czy pedagoga, to również potrzebują materiałów, które, no, które znajdą u nas.
9: Kraków jest dużym miastem, to oczywiście truizm, ale mówię tu w kontekście tego, że jednak ten rynek biblioteczny, bibliotekarski jest o wiele większy, co nie oznacza, że wszystkie pozycje możliwe w Krakowie są dostępne. I czy też zdarzają się sytuacje, że przyjeżdżają tutaj studenci czy uczniowie właśnie stricte z Krakowa czy z innych miejscowości, bo akurat tutaj się okazało, że w Bibliotece Pedagogicznej jest ten tytuł, ta pozycja, która mnie najbardziej interesuje.
5: Tak jak pan mówi, no Kraków ma na pewno większe możliwości, przede wszystkim większe możliwości finansowe niż nasza naprawdę nieduża jednostka. Książka jest, ale jest na stanie, natomiast nie jest do wypożyczenia w Krakowie, bo za dużo osób na przykład czeka, jest kolejka do danych pozycji. ekspozycji. My działamy, powiedzmy, bardziej lokalnie, bardziej może dla mieszkańców gminy. Natomiast, tak jak pan mówi, zdarza się, że po prostu ktoś komuś na studiach poleci, że jest taka biblioteka w Skawinie, w której znajdzie te materiały, których szuka, i przyjeżdżają do nas osoby z okolic, powiedzmy, że powiatu krakowskiego, a może i dalej.
9: Nie wiem, czy prowadzicie takie statystyki, ale w ciągu roku ilu czytelników może przybyć do biblioteki pedagogicznej?
5: Statystyki to oczywiście są robione. W tym momencie, szczerze mówiąc, nie mam tak do końca liczb w głowie, bo dzień do dnia jest niepodobny. To czasami wiadomo, że powiedzmy większy ruch widzi się w okolicach sesji.
9: Jasne, ale tak gdyby określić, tak, czy to jest kilkadziesiąt osób w ciągu roku, kilkaset, czy może już to liczyć w większej liczbie?
5: Nie, no w ciągu roku no to jest kilka tysięcy, więc to...
9: Mówimy tu o nowych kartach.
5: Że nowych czytelników się zapisuje? No nie, no to bym przesadziła, mówiąc kilka tysięcy zdecydowanie. Kilka tysięcy generalnie użytkowników w ciągu roku.
9: Są państwo taką przestrzenią zarówno wystawienniczą, jak i też mamy tutaj różnego rodzaju warsztaty dla dzieci. Niekoniecznie też dziejące się tutaj, ale też wychodzicie państwo w przestrzeń do szkół podstawowych czy innych placówek, więc tak naprawdę to, co robicie, to nie jest tylko wypożyczanie książek.
5: Wspieramy po prostu działania edukacyjne, więc tutaj tak, to, że wychodzimy do placówek, to jest po prostu proza życia. My nie mamy tutaj miejsca, nie mamy sali, w której moglibyśmy przeprowadzać zajęcia, bo pewnie tak byłoby i wygodniej dla nas, być może dla placówek również, żeby mogły po prostu przyjść w ramach spaceru do nas i zostać na zajęciach. Natomiast to, że to my podążamy do placówek, no to tak jak mówię, to jest niestety z tym spowodowane, że nie mamy sali. Zajęcia, czy byłaby sala, czy nie, to i tak byłyby prowadzone, więc staramy się wychodzić z ofertą edukacyjną. U nas właśnie jest przede wszystkim ta oferta biblioterapeutyczna.
9: No właśnie, powiedzmy sobie parę słów na jej temat, na czym to polega.
5: Po prostu książka jest narzędziem do tego, aby poruszyć tematy, które dzieci interesują. To niekoniecznie muszą być tematy trudne. To po prostu tematy z życia dnia codziennego, gdzie coś może poprzez lekturę łatwiej wyjaśnić, omówić, poczuć, przekonać się. To wszystko zależy od tematu.
9: Skoro mamy dziś tak naprawdę dostęp do e-booka z każdej pozycji możliwej, to czy wciąż wśród czytelników jest jeszcze ten kult papieru? To znaczy, mając możliwość wyboru lektury pozycji w formie fizycznej, czyli papierowej, a w formie e-booka, to którą się częściej wybiera?
5: Ciężko może jednoznacznie na to odpowiedzieć, bo to zależy troszkę od preferencji czytelniczych. Są osoby, które już sobie nie wyobrażają życia bez e-booka, a są osoby, które nie wyobrażają sobie, żeby na jakimś elektronicznym urządzeniu miały czytać książkę, że to jednak książka ma duszę, książka fizyczna. Więc tutaj jednoznacznie nie odważyłabym się twierdzić. Tak samo jak w pewnym momencie, paręnaście lat temu już tak naprawdę odeszliśmy od katalogów kartkowych i jest u nas wyłącznie katalog komputerowy, już tak zwanych szufladek nie ma. I właściwie do dziś dnia zdarzają się czytelnicy, którzy po prostu tęsknym wzrokiem rozglądają się po wypożyczalni, gdzie znajdą katalog kartkowy.
10: Szczegółowe informacje na temat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie dostępne są na mediach społecznościowych oraz stronie internetowej bibpedskawina.pl. I to już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. To najstarszy budynek akademicki w Polsce. Z mikrofonem Radia SK zaglądamy dziś do Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historia budynku sięga XV wieku, kiedy król Władysław Jagiełło przekazał kamienicę na potrzeby Akademii Krakowskiej. W XIX wieku była to siedziba głównej biblioteki uczelni, a dziś znajduje się tam Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Joanna Ślaga, zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw naukowych i strategii. Jesteśmy właściwie w samym centrum Starego Krakowa. Do rynku głównego mamy ledwie 2-3 minuty pieszo, więc jesteśmy w sercu miasta, w sercu średniowiecznej historii miasta, no i uniwersytetu, który w tamtym czasie rozpoczął swoje działanie. To jest budynek, który właściwie zainicjowany został przez parę królewską, króla Władysława Jagiełłę i królową Jadwigę, bowiem to fundacja królewska, opieka królewska umożliwiła zakupienie pierwszej kamienicy i też dała początek Kolegium Majus. Budynek jest dzisiaj takim czworobokiem zamkniętym, który objawia też po wejściu od strony czy to Jagiellońskiej, czy wyjątkowo czasami od strony ulicy Świętej Anny. Piękny dziedziniec, który jest dzisiaj przestrzenią spotkań naszych gości, turystów z całego świata. Kiedyś był przestrzenią debaty, rozmów, tych podstawowych, nawet edukacyjnych, powiedzielibyśmy, czy dydaktyczno badawczych. Ten budynek, historia jego sięga właściwie jeszcze XIV wieku, jeśli popatrzymy na ten najstarszy fragment. Budowa do miejsca, w którym rozpoczynamy nasz spacer, czyli do librarii, trwała aż do początku XVI stulecia. Musimy sobie jednak też tutaj wytłumaczyć, że to nie jest tak, że królowa pozostawiła pewną intencję i finanse, a król zamówił architektów, projektantów budowniczych, którzy po prostu przez 100 lat ten dom budowali. Po prostu nabywano kolejne domy, ewentualnie budowano jakieś przewiązki. No musimy też sobie wyobrazić, że tak jak w naszym domostwie, to domostwo akademickie przeżywało różne historie, przeżywało potrzeby, przeżywało czasem dramaty, również te dotyczące architektury, czy jakieś tam pożary, jakieś różne trudności, potrzeby zmiany z uwagi na potrzebę większej przestrzeni, czy na przykład nowe standardy. W związku z powyższym to jest wiele historii we fragmentach tych murów, wiele historii zmiany. Zatem jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu, szczególnym, nie tylko dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie tylko dla samego Krakowa. Jeśli mówimy o historii uniwersytetów, szczególnie uniwersytetów europejskich, to na pewno jest to jeden z tych wczesnych ośrodków akademickich. To raz, no i ta architektura też wkomponowuje się w tę wspaniałą kolegialną architekturę, czyli miejsc, gdzie prowadzono wykłady, gdzie drżało to życie akademickie, gdzie też w wielu przypadkach czy to profesorowie, czy studenci jakoś pomieszkiwali, spędzali tu naprawdę dużo czasu.
3: To też jest takie miejsce, które zawsze kojarzy nam się z tym początkiem roku akademickiego i z początkiem kolejnego sezonu nauki, bo to przecież stąd wyrusza orszak profesorski, który jest jedną z tradycji uniwersytetu.
2: Jest jedną z tradycji uniwersytetu, a co więcej, jest elementem niematerialnego dziedzictwa naszego kraju, z czego jesteśmy absolutnie dumni, bo na ten wpis, na tę aplikację pracowało wiele pokoleń. My tak naprawdę mieliśmy tę przyjemność, ale również to była nasza odpowiedzialność, żeby z tą aplikacją się zmierzyć. Orszak profesorski, który rozpoczyna ten tradycyjny dzień inauguracji roku akademickiego, rzeczywiście wyrusza z tego miejsca, tutaj się formuje ten orszak. Prawdą jest, że tutaj też wiele zmian w przeciągu dziesięcioleci, bo kiedyś ta grupa profesorów biorących udział w takim orszaku była dosyć mała. Dzisiaj mamy 16 wydziałów. W tym roku rekordowa ilość osób biorących udział to 350 przedstawicieli i przedstawicielek naukowych naszego uniwersytetu. Pochód profesorski, orszak rektorski, ten orszak inauguracyjny, no, ma różne konotacje w przeszłości. Miał związki też z różnymi potrzebami i tradycjami i był obserwowany też w różnej formule. Natomiast w tym miejscu, w kolejnym Kolegium Majus w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego ten element inauguracji został osadzony w latach 60. To była inicjatywa profesora Karola Estreichera, młodszego ówczesnego dyrektora muzeum. Później też profesor Waltoś nadał taki dodatkowy sznyt, mianowicie bardzo dbał też o tą formułę, formowanie pochodu tutaj wychodzącego. Dodatkowo też wniósł taki element tradycji, jakim jest dzisiaj też taki krążący pochód melodii z pozytywek, które posiadamy w muzeum. No, za czasów kolejnego z dyrektorów, profesora Krzysztofa Storki, udało nam się dokonać tego wpisu. Wpis jest świadectwem tego, że ona jest zaopiekowana i że ta tradycja jest kontynuowana, bo to w nich jest najistotniejsze. Natomiast no, to jest też moment takiego promowania tych zwyczajów i budowania świadomości. Też pokazania, że rzeczywiście jest to taki dzień wspólny dla i Uniwersytetu, i Krakowa, dla społeczności, która jest bezpośrednio związana z Uniwersytetem, ale tej, która gdzieś tam obserwuje Uniwersytet albo korzysta z jego zasobów, że to jest piękna tradycja pokazująca naszą historię, trwałość instytucji, tym samym no, nasze jakieś korzenie. W związku z powyższym tak naprawdę od takich bardzo praktycznych, logistycznych kwestii typowo historycznych, no, mamy ten element tożsamościowy. On jest bardzo ważny tutaj. Myślę, że jest bardzo istotny dla profesorów, którzy biorą udział w pochodzie, dla zespołów, które przygotowują wszystkie elementy tego dnia i myślę, że dla wszystkich, którzy gdzieś spotykają nas na trakcie, bo to jest taki dzień wspólnotowy. To jest też czasami dzień wymiany różnych opinii, czasem może i krytycznych. No, to oznacza też, że to gremium jest gremium, do którego powinny trafić pewne wątki. Zatem to wydaje mi się, że to jest takie wielowymiarowe, jeśli chodzi o te tradycje. I to piękne, że kolejne pokolenia bardzo są nią też zainteresowane.
3: To jak już tutaj wespniemy się po tych kamiennych schodach na Krużgankach i trafimy do Kolegium Majus, no to co zobaczymy? Odkryjmy te skarby.
2: Tak, odkrywamy te skarby. No przede wszystkim możemy zobaczyć sale, które no, były używane przez stulecia do różnych celów dla profesorów i studentów Uniwersytetu. Z biegiem czasu udostępniane też społeczności. Właśnie jesteśmy w librarii, która była pierwszą taką biblioteką tutaj w Kolegium Majus. Potem w pełni siedzibą Biblioteki Jagiellońskiej stało się całe Kolegium Majus. Natomiast ta biblioteka była też miejscem, w którym czasami przyjmowano gości z zewnątrz. Przyjmowano gości, prezentowano różne przedmioty historyczne, pamiątkowe. Była księga wpisów, gdzie zachowały się po dzień dzisiejszy bardzo ciekawe adnotacje z wizyt tutaj w kolegium. Bo kto wizytował Kraków, chętnie zaglądał do biblioteki. Jak wspominał Karol Estreicher starszy, no jest to miejsce szczególne, było to miejsce szczególne. Czy byli również artyści, którzy opiewali poematami tą przestrzeń, że no, Warszawa jest piękna i to, co posiada, ale że jest też Kraków, a tam Uniwersytet i jego biblioteka. W związku z powyższym to jest też taka przestrzeń, która jako pierwsza daje nam sygnał, że Kolegium Majus jest otwarte i było otwarte. Że oczywiście działy się tu pewne rzeczy, które są no, przewidziane dla tego grona powiedzmy zatrudnionych w Uniwersytecie, ale też, że to, co jest wytwarzane w Uniwersytecie, co się pojawia też tutaj jako wytwór pracy dzisiaj muzealnej, jest to dla otoczenia. Ktoś musi być odbiorcą tych osiągnięć. Poza tym te osiągnięcia bazują na śladach przeszłości, rozmaitych śladach przeszłości, pewnych odgadnionych, nieodgadnionych wątków i też rolą, tak jak rolą Uniwersytetu jest adaptować się, edukować. Naszą rolą jako Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tutaj być tym pomostem pomiędzy tym, co było, co nadchodzi, no i oczywiście skupić się na tym, jak najlepiej możemy, co możemy dzisiaj zrobić dla zasobów i ich widoczności, czytelności, użyteczności. No i też wykorzystać to zaplecze, jakim jest Uniwersytet i otoczenie społeczne, aby ta praca była jeszcze bardziej efektywna i no, docierała wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. To jest fascynująca przestrzeń. Przestrzeń, która myślę też wskazuje na pewno w tych murach zachowanych jest wiele radości, wiele determinacji. Myślę też, że i lęków, ale przede wszystkim kwestia pewnej dumy i odpowiedzialności. Te mury, myślę, są przede wszystkim emanacją takich emocji, bo takie emocje towarzyszą też tutaj przede przede wszystkim osobom, które pracowały, pracują i zapewne pracować będą się mierzyły przede wszystkim z takimi odczuciami. To sala, która dziś jest salą ekspozycyjną, nawiązującą do tej różnorodności akademickich historii, bo i oczywiście mamy tutaj przedstawienia artystów, teoretyków, nie tylko z Krakowa, nie tylko z polskiego otoczenia naukowego, generalnie z Europy. Tak kiedyś też prezentowano się, otaczano się takimi biustami, przedstawieniami właśnie osób, które wnosiły coś do świata nauki, do szeroko pojętej kultury. Mamy przedstawienia osób, które już bezpośrednio były z uniwersytetem związane, z muzeum, czyli gdzieś tam też jest to element taki ikonograficzny przedstawienia tej historii. Bardzo oczywiście intrygujący jest wielki stół, który zaprasza nas zawsze w librarii, a przez wiele lat też przede wszystkim gościł senatorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to też była ta przestrzeń, w której podejmowano wiele decyzji. A dzisiaj, ponieważ mamy troszeczkę inne reguły organizacji Senatu, też liczba senatorów jest inna i gości zaproszonych do składu Senatu, do obrad Senatu, w związku z czym nie wszystkie obrady są tutaj organizowane, ale jest to też pomieszczenie, gdzie rektorzy spotykają się z wieloma gośćmi, czy też libraria i inne sale Collegium Maius są przestrzenią wielu wizyt dyplomatycznych. Także od wielu lat to Collegium ma też taką rolę łącznika w tym aspekcie, czyli wizytujący Kraków i nasz uniwersytet też są zapraszani tutaj i to jest też piękna historia właśnie tej komunikacji wielokulturowej.
3: A te narzędzia za nami, te eksponaty?
2: A tutaj rzeczywiście dobrze pani określiła mianem narzędzi, ponieważ trzy z drewnianych przedmiotów, które tu widzimy, to są zrekonstruowane przedmioty, które służyły przede wszystkim astronomom. Widzimy sferę armilarną, kwadrant i trikwetrum, czyli takie urządzenia do obserwacji. Przede wszystkim trikwetrum pozwalało prowadzić obserwacje. Musimy pamiętać, że długi czas gołym okiem, bez soczewek, to jest późniejszy wynalazek. Mamy kwadrant, który przede wszystkim gdzieś tam oznaczał pozycję Słońca, zatem można było się tutaj odnosić do czasu. No, sfera armilarna to jest kwestia tego, jak po jakich łukach krążą planety i w którym momencie, w jaki sposób mogą się one gdzieś tam, te linie pomiędzy nimi przecinać. Bardzo podstawowe z jednej strony, dla nas mimo wszystko zaskakujące, że były podstawą takich osiągnięć i odkryć. Oczywiście tymi instrumentami nawiązujemy do postaci Mikołaja Kopernika, bo jakby nie było najbardziej rozpoznawalnej i też takiej marketingowo uznawanej postaci w historii polskiej nauki, ale też naszego uniwersytetu, bo Kopernik studiował w Krakowie i w uniwersytecie dzisiaj zwanym Jagiellońskim, a też te instrumenty są tak naprawdę wykonane na wzór i jego wskazanie, bo on opisywał w swoich anotacjach, jakie instrumenty jemu towarzyszyły. To rzeczywiście duża determinacja i absolutnie inna technika działania, aniżeli dzisiaj byśmy sobie mogli wyobrazić.
3: Do Kopernika chyba jeszcze wrócimy.
2: Do Kopernika wrócimy, zresztą wracamy w różnych nawiązaniach. Tutaj zresztą nad nami jest piękne sklepienie i ono jest udekorowane w taki charakterystyczny sposób, że właściwie jest nad nami nie Boskłon. Jest dużo takiej fantazji, bo różne gwiazdy, gdzieś tam jakiś aniołek się pojawia, ale to też jest nawiązanie do tej kwestii obserwacji, astronomii, astrologii, która tutaj była opiekowana, że tak powiem, w Collegium Maius i nauczana. Natomiast też pamiętajmy, że były takie zwyczaje dekorowania, czy to właśnie w takich przestrzeniach bibliotecznych, czy kościelnych. Był taki moment, od którego bardzo chętnie te niebieskości, granaty, dodatkowo złocone delikatne gwiazdy były dosyć popularne. To jest już element wprowadzony w latach 50., ale bardzo ładnie tutaj nam dopowiada tę historię. No można to różnie tłumaczyć. Można by powiedzieć, że sky is the limit, ale myślę, że w przypadku wielu badaczy i mentorów naszych nawet niebo nie stanowiło limitu i jakby to też jest kwestia takiej symboliki, że trzeba być otwartym, pokornym, wytrwałym, prawda? I gdzieś tam się do tych wyżyn człowiek potem może dostać.
3: No to może przejdźmy dalej.
2: To są już pomieszczenia, które dzisiaj przede wszystkim są traktem ekspozycji muzealnej. Nasi goście tutaj zwiedzają albo z przewodnikiem, albo samodzielnie. No musimy pamiętać, że muzeum jest dla wszystkich w tym znaczeniu, że do danego muzeum, w tym do naszego muzeum, niekoniecznie trzeba przyjść, żeby tylko i wyłącznie odkrywać historię tego miejsca, czyli uniwersytetu. Można tutaj poszukać wątków dotyczących naszego miasta i regionu. Można tutaj znaleźć wątki związane z historią Polski, europejską historią i zwyczajem. Przede wszystkim też wydaje mi się, że to jest bardzo przyjemne i przyjazne miejsce. I nie bez powodu dzisiaj mówi się o tym, że muzea są takim naszym miejscem i oazą spokoju, że można po prostu tutaj przyjść, pobyć, popatrzeć, troszkę poddychać tą atmosferą, którą no jakby nie było, wprowadzają te przedmioty, które prezentujemy. Oczywiście nie wszystkie są na ekspozycji, prezentujemy je też na ekspozycjach czasowych, w ramach jakichś indywidualnych wydarzeń czy takich akcji promocyjnych. Natomiast naprawdę to miejsce otacza spokojem, więc mamy taką formułę również indywidualnego zwiedzania. Można przyjść, można się poprzechadzać. Za chwilę, mamy nadzieję, będziemy mieli też kilka dodatkowych miejsc, w których będzie można taką chwilę spędzić tutaj w Collegium Maius. Dziedziniec również jest taki bardzo przyjazny i przyjemny. No i tak sobie troszkę samemu podyskutować z tym otoczeniem i przyszłością. Natomiast wracając do miejsca, w którym jesteśmy, w którym też bardzo miło się raczej nasi goście czują, to jest izba wspólna. No, samo określenie jest bardzo przyjazne, stuba communis, z racji tej, że mieszkający tu profesorowie zazwyczaj w tym miejscu zasiadali do posiłków albo też dyskusji. My dzisiaj też staramy się tutaj prowadzić wiele spotkań, podejmować też niektórych jakimś poczęstunkiem, no bo to była po prostu jadalnia, więc to jest wedle tradycji. Natomiast też, tak jak mówię, tutaj śpiewają absolutnie różne obiekty, różne historie, od tych lekko kulinarnych, przez wspólnotowe, mamy elementy nawiązujące do różnych hierarchiczności w strukturach, mamy piękne przedstawienia portretowe, no i przede wszystkim też możemy się odnieść do naszego pierwszego fundatora, czyli Kazimierza Wielkiego, króla, który zainicjował działalność uniwersytetu w 1364, a ten przedmiot, który tak bardzo o nim przypomina, to jest w ogóle jedna z najstarszych polskich rzeźb portretowych, piękne przedstawienie Kazimierza Wielkiego, które kiedyś było prezentowane w kolegiacie wiślickiej. Tutaj Kazimierz jest w wykuszu. Wykusz to też bardzo charakterystyczny element architektoniczny, który widzimy od strony ulicy Jagiellońskiej, także na ścianie wschodniej od strony ulicy Jagiellońskiej taki piękny, obudowany balkonik. To jest wykusz, który możemy również zaobserwować właśnie tutaj będąc w stupie.
3: No to idziemy dalej.
2: Idziemy dalej i to, co zawsze intryguje poprzez nazwę oczywiście, to jest kwestia skarbca. Jesteśmy w skarbcu, przejdziemy sobie bardzo blisko w tym skarbcu do miejsca, które no, jest takie bardzo intrygujące, bo to jest sejf bankowy, już grubo ponad stuletni. I w tym sejfie są zaprezentowane bardzo cenne pamiątki. Tutaj znowu troszkę odkoduję pewne kwestie muzealne i powiem troszkę, jak to wygląda, bo oczywiście patrząc na sejf skarbca, to nie są jedyne najcenniejsze obiekty, ale na pewno jeśli chodzi o takie wytwórstwo rzemieślnicze, złotnicze, to są tutaj bardzo cenne, jak widzimy, bardzo drobne przedmioty, więc one muszą też być w odpowiedni sposób zabezpieczone, ale przede wszystkim mamy tutaj insygnia władzy rektorskiej. Berła, pierścienie i dawny łańcuch rektorski.
3: Znane też z herbu uniwersytetu, prawda?
2: Z herbu uniwersytetu, bo berło dało początek herbowi. Korona, która w herbie zwieńcza, była też takim sygnałem, że to uniwersytet był założony właśnie przez króla i ten patronat królewski był niezwykle istotny. Natomiast te insygnia nawiązują nam oczywiście do tej tradycji, o której wspominałyśmy na samym początku, czyli pochodów profesorskich, czyli uroczystych, takich ceremonialnych wręcz wydarzeń uniwersyteckich, jak wręczenie nagród, jak wręczenie tytułu doktora honoris causa itd., itd. Oczywiście insygnia te, które są autentycznymi, przekazanymi uniwersytetowi przez króla i biskupów, kardynałów, oryginałów krakowskich. Te nie są używane już, zastąpiono je kopiami. To jest właśnie też ten element zmiany, kiedy już czujemy, że pewne elementy wymagają, te materialności wymagają ochrony, to one są zabezpieczane, stosuje się jakieś zamienniki. U nas to są wykonane specjalnie kopie berą, dlatego rektor jest w otoczeniu pedli, którzy na przykład w trakcie pochodu inauguracyjnego niosą te berła. Sam rektor używa jednego berła, sam ma pierścień, ma łańcuch, ale to nie są te najstarsze, które należą do już tutaj kolekcji muzealnej. To jest też nasza duma, bo jesteśmy w grupie niewielu naprawdę europejskich uniwersytetów, które jeszcze te oryginalne insygnia posiadają. I teraz patrzymy na te gablotę, czy wiele gablot w muzeach, i myślę, że dlatego warto sobie różne muzea, w tym nasze oczywiście, po swojemu czytać. Dlatego, że każde muzeum ma oczywiście swoją narrację, no ponieważ jest zobowiązane do tego, żeby prezentować ten wycinek historii, za który odpowiada. Są mimo wszystko takie różne obszary tematyczne i jeśli mówimy o tradycji uniwersytetu, jeśli mówimy o tym, o tej trwałości, jeśli mówimy o symbolice, jeśli mówimy o jakimś utożsamianiu się, no to na pewno takim top obiektem są te insygnia. Jeśli mówimy o przedmiotach, które są pomiędzy narzędziami badawczymi, a jakimś tam kuriozum, które się gdzieś pojawia, a jednocześnie jakąś ciekawostką, czy takim ikonicznym obiektem jest tak zwany Złoty Globus Jagielloński. To jest niewielki globusik otoczony sferą armilarną z początku XVI wieku, który gdzieś tam po prostu w tych zapiskach właśnie globusowych zawiera już nowo odkryty ląd, znaną nam i ostatnio często wspominaną Amerykę Północną. Więc z punktu widzenia tego, czym jest ten obiekt, to jest znowu szersza historia, bo tutaj musieliby się jej wypowiedzieć i historycy nauki, i kartografowie, i historycy sztuki, którzy się zajmują rzemiosłem, i geografowie. Więc widzimy, że to tak naprawdę każda dyscyplina by w tym obiekcie coś znalazła. My możemy po prostu znaleźć piękny obiekt. I to też jest w porządku. Do tego też służą muzea. Zatem będąc w skarbcu, na pewno znajdujemy rzeczy niezwykle cenne, bezcenne wręcz z punktu widzenia, tak jak mówię, długotrwałości działalności instytucji, ale znajdujemy też takie przedmioty, które nawiązują do innych, mniejszych historii. Z jakiegoś powodu znalazły się w naszym zbiorze, no i znalazły się dlatego, że na przykład właśnie stanowią, są reprezentacyjne dla jakiegoś tematu, są istotne z punktu widzenia związku z jakąś osobą, mamy tutaj jakieś królewskie pamiątki, prawda? Także czytać należy te obiekty bardzo różnorodnie, oczywiście zwracać uwagę na to, co instytucja przedstawia i jaki kontekst tutaj i dlaczego posiada te obiekty, że to jest tłumaczone. Natomiast myślę, że oko każdy tutaj chętnie zawiesi, a co więcej, wielu znajduje wiele inspiracji albo jakieś ciekawe historie, które jednak z nim są bezpośrednio związane. Także jesteśmy takim w ogóle skarbcem narodowym.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: A dla tych, którzy lubią pewien porządek rzeczy, to też tutaj na przykład rekonstrukcja dokumentów fundacyjnych, czyli tych podstawowych, które dały początek instytucji w 1364-1400 roku. Nieszczęśliwie nie mamy oryginalnych dokumentów z uwagi na utratę ich w czasie wojny, natomiast oryginały pieczęci są zachowane w archiwum. W archiwum są też dodatkowe dokumenty, bo trzeba pamiętać, że decyzja o utworzeniu uniwersytetu była decyzją złożoną. Ona polegała na decyzji króla, przychylności miasta, czyli takich przywilejach dla społeczności akademickiej, ale też była oparta o decyzję papieską w owym czasie. Druga część skarbca to szalona, że tak powiem, kompozycja w bardzo dobrym oczywiście rozumieniu tego słowa. Od pamiątek królewskich związanych ze Stanisławem Augustem Poniatowskim. No, troszkę niekoniecznie chętnie wizytującą Kraków, bo był tu jedynie raz, ale jego czasy, a przede wszystkim działalność też jego brata i profesorów z nim związanych przyniosły wielką reformę uniwersytetowi. Więc to jest czas wielkiej zmiany. Czas Poniatowskiego to też pewne niezwykle inspirujące Europę i świat wydarzenia, chociażby pierwsza ustawa rządowa, konstytucja. Mamy tutaj w zbiorach między innymi a łamacz, z którego czerpano tuż właśnie podczas podpisywania tegoż dokumentu. Mamy wiele innych przedmiotów, typowo takich artystycznych, dekoracyjnych. To też jest taka sztuka użytkowa, bo jest wiele naczyń stołowych, wiele naczyń liturgicznych, więc jak najbardziej takie przedmioty, które były stosowane w różnych obszarach. To, że je posiadamy, wynika też z faktu, że w XIX wieku uniwersytet już tworzył kolekcje dedykowane. Był ogród botaniczny, był gabinet zoologiczny i powstał gabinet archeologiczny, specjalnie jako zaplecze dla historii sztuki, archeologii, historii, więc przedmioty były też elementem uczenia, tak? Przedmiot niesie wiele wiedzy i pozwala też na zdobywanie wiedzy poprzez obcowanie z nim. Oczywiście są też takie przedmioty, które trafiły dużo wcześniej, bo te gabinety to XIX wiek, po prostu z tytułu chęci podarowania uniwersytetowi. I taka tradycja, powiedziałabym, obdarowywania uniwersytetu jest wciąż aktualną. Tutaj widzimy od znanych i cenionych na całym świecie osób pamiątki Andrzeja Wajdy, Wisławy Szymborskiej czy Roberta Korzeniowskiego, ale też nasze muzeum od zeszłego roku posiada stałą wystawę maszyn liczących od XIX wieku po współczesność, które są darem kolekcjonera Waltera Schrecka, Polaka, który wyemigrował wiele lat temu do Stanów Zjednoczonych. Krótko przed śmiercią podarował nam ponad 600 obiektów. Matematyka była elementem nauki i studiów, absolutnie jej pozostaje w uniwersytecie, więc jest to bardzo ciekawy dla nas też przedmiot badań i możemy taką wystawę zwiedzić. Kto się zna na przedmiocie, będzie rozczytywał poszczególne instrumenty, niektórzy będą pamiętać liczydła, które się tam znajdują, a niektórzy po prostu przyjdą znowu i powiedzą, że to jest bardzo ciekawe wizualnie, bo instrumenty naukowe wcześniej były naprawdę niezwykle ciekawe, właściwie były dziełami sztuki, tak?
3: Tutaj miłośnicy kina znajdą coś dla siebie, bo mamy przecież Oscara.
2: Miłośnicy kina jak najbardziej, Oscara. Przechodząc się dalej, możemy troszeczkę zaczerpnąć może nie tego dokładnie, jak żyli profesorowie, ale też jak się zmieniały czasy i style, bo akurat przechodzimy przez takie style bardzo proste, dawne, bo tutaj jesteśmy w stylu ludowym, niezwykle barwnym, kwiecistym, ktoś by powiedział pstrokatym, ale to, jak mówią, de gustibus non disputandum est, czyli to wszystko jest kwestia tego, kto co lubi i to jest jego prawo, więc mamy tutaj wielobarwność. W sumie to jest bardzo adekwatne do czasów, do którego tutaj wracamy, bo wracamy właśnie do reformy Kołłątajowskiej, do Komisji Edukacji Narodowej. Mamy tu portrety Hugona Kołłątaja, wspomnianego wcześniej Michała Poniatowskiego i Antoniego Żołędziowskiego. To akurat ostatni z rektorów, który zamieszkiwał w Kolegium Majus, bo wielu rektorów zamieszkiwało w tym miejscu. Bardzo skromne pomieszczenie, ale bogate w doświadczenia i bogate w historię. To jest pokój Kopernika, skarbiec Kopernika.
3: Czyli wracamy do Mikołaja Kopernika.
2: Kopernika i do studiów nauk wyzwolonych, których elementem były właśnie astronomia z astrologią. Trzeba pamiętać, że astrologia to była też bardzo poważna dziedzina. Zajmowano się ustawianiem prognoz, gdzieś tam budowaniem jakichś kalendarzy. I to jest wysoka sztuka. Bardzo, bardzo odpowiedzialnie była traktowana, była też swoiście dobrze wynagradzana. Ponieważ takim nadwornym astrologiem króla węgierskiego był jeden z naszych profesorów, Marcin Bylica, to te instrumenty, które tu właśnie widzimy, były jemu podarowane, specjalnie wykonane przez jeden z warsztatów i następnie Marcin Bylica przekazał je uniwersytetowi. Mamy tutaj globus nieba, astrolabium, które pozwala przede wszystkim na różne kalkulacje, czy tam obserwacje i badania odległości. Troszkę taki nawigacyjny też, ale bardzo taki pomiarowy instrument i torquetum. Instrumenty oryginalne z 90. lat XV wieku. Najprawdopodobniej też inspirujące Kopernika do tej działalności astronomicznej. Wiemy, że po studiach krakowskich Kopernik kontynuował zainteresowania astronomią. Oczywiście niewiele jest takich pamiątek związanych wprost z Kopernikiem, materialnych rzeczy, nie wiem, pochodzących z jego otoczenia. Tymi najcenniejszymi na pewno są jego teksty i no, dla nas jako Uniwersytetu Księga de Revolutionibus Orbium Celestium, która jest w Bibliotece Jagiellońskiej. My mamy tutaj faksymile tej księgi. Jeśli chodzi o zainteresowanie Kopernikiem i powiązanie Uniwersytetu z Kopernikiem, ono jest duże. Nawet wiele lat temu Neil Armstrong, uczestnik misji Apollo 11, podarował nam zdjęcie Ziemi, które było robione z promu w trakcie jego podróży kosmicznej i tutaj właśnie zadedykował Muzeum Kopernika wręcz, więc potraktował nas bardzo kopernikańsko. Ostatnio mieliśmy z kolei przyjemność gościć naszego astronauta z Poworza Uznańskiego, więc tutaj jakby to zainteresowanie i czytelność tej postaci i przede wszystkim dziedziny, która go wywiodła do takiej rozpoznawalności, na pewno takie zjawiska tutaj obserwuję. Tutaj jesteśmy w auli, to jest ostatni moment naszego spaceru. Warto do nas zajrzeć, proszę się nie obawiać, że tak powiem, natłoku wrażeń i detali historycznych. Każdy ma prawo do własnej ścieżki odbioru, a każdy odbiór i każda refleksja jest istotna, aby właśnie to dziedzictwo zachowywać, utrzymywać i przenosić dalej, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy jego depozytariuszami.
1: A z Joanną Ślagą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. W tym odcinku poświęconym szlakowi twierdzy Kraków przyjrzymy się jednemu z najbardziej rozpoznawalnych zabytków fortecznych Krakowa, fortowi Klepasz. O dziejach fortyfikacji, której tak naprawdę nie powinniśmy nazywać fortem, opowie nasz przewodnik, doktor inżynier Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.
4: Zacznijmy od tego, czy fort, czy bastion. Mówi się przeważnie fort Klepasz, taka popkulturowa nazwa forty Klepasz. Ona już ma swoje obywatelstwo w Krakowie, nie ma z nią co walczyć, ale jest nieprawidłowa. Ponieważ, jeżeli co to fort, ale de facto był to bastion. Czym się różni bastion od fortu? Bastion jest elementem niesamodzielnym. Jest on włączony w ciągłą linię fortyfikacji składających się z wałów, fos. Bastion przynależy jeszcze do fortyfikacji XVI-XVII wiecznej. Przypominamy sobie Dzień Świętego Rocha w zespole fortyfikacji jasnogórskich, czy bastiony twierdzy Zamość. Kraków uzyskał fortyfikacje bastionowe stosunkowo bardzo późno. Co ciekawe, jeżeli teraz jedziemy sobie alejami Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, jedziemy odcinkiem prostym, po czym aleje się załamują. I potem znowu odcinek prosty i znowu załamanie. Gdybyśmy popatrzyli na to z lotu ptaka, centrum miasta otoczone jest drugą obwodnicą niebywale regularną, pozałamywaną linią, która zaczyna się na przyczółku mostu Dębnickiego, a potem obiega sobie miasto i w pewnym momencie dochodzi do bastionu 3 Klepasz, a potem przebiega sobie dalej, dochodzi do resztek bastionu 5 Lubicz i potem kończy się nad Wisłą niedaleko mostu Kotlarskiego. Jest to pamiątka późnych fortyfikacji bastionowych zaprojektowanych jako rdzeń twierdzy Kraków. Rdzeń, który zastąpił w latach 50. XIX wieku wcześniejsze fortyfikacje nikogo innego, tylko Tadeusza Kościuszki. Największy z tych obiektów, najbardziej znany, najbardziej czytelny, najbardziej widoczny to Fort Kościuszko górujący nad Krakowem. Ale drugi w tym rzędzie, a najbardziej chyba dostępny z całej twierdzy Kraków, będący w odległości 12 minut marszu z samego ścisłego centrum Krakowa, to bastion 3 Klepasz. Niejako włączony w ową łamaną linię fortyfikacji biegnących po trasie dzisiejszych alei, bastion numer 3, na gdzie był bastion numer 1, 2, dodam, był również bastion 1,5. Okazuje się, że przebieg dzisiejszych ulic, zabudowanych monumentalną zabudową międzywojenną, budynkami międzywojennymi, na przykład ulicę na przedpolu dzisiejszego domu handlowego Jubilat. Gdybyśmy tam popatrzyli, ulica Morawskiego, to ślady wielkiego bastionu numer 1. Miejsce, gdzie obecnie stoją budynku Uniwersytetu Rolniczego, a na ich zapleczu budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Paderewianum, to miejsce bastionu 1,5. Ślad nieopodal Parku Krakowskiego, tam, gdzie mamy ulicę Pomorską, gdzie mamy Kościół Świętego Szczepana, to ślad bastionu numer 2. No i wreszcie mamy naszą trójkę. Jedyny zachowany w pełnym tego słowa znaczeniu bastion dawnego rdzenia twierdzy Kraków. Co się stało z tymi bastionami, że ich nie ma? No większość zlikwidowali je sami Austriacy. Po 1907 roku podjąwszy decyzję, że ten rdzeń jest po prostu zbyt ciasny. Bastion 3 i bastion 5 ostały się, dlatego bo pełniły funkcje magazynowe, koszarowe. Bastion numer 3 jest niebywałym obiektem, który w środku ma olbrzymi, półkolisty budynek zwany reditą. Nie redutą, reditą. Wokół otoczony jest pięcioboczny bocznym wałem w fosie posiada kaponiery, zwane z racji swojego kształtu kocimi uszami. Z tyłu ma olbrzymią kaponierę zapola, pomijającą troszeczkę jaskółczy ogon, za pomocą której był on niejako włączony, jak za pomocą wielkiej wtyczki, w ten obwód wałów. Wałów dość wysokich, na tyle mocnych i na tyle wielkich, że w 1889 roku rozpoczęto projektowanie i zlokalizowano na nich kolej cyrkumwalancyjną, która przebiegała od zachodniej głowy stacji Kraków Główny aż do stacji Podgórze Bonarka po drugiej stronie Wisły. Wały, które są widoczne na wielu rysunkach i na wielu obrazach Stanisława Wyspiańskiego, który akurat miał te wały przed oczami, no to nie wały kolejowe, tylko właśnie wały forteczne. Bastion III Klepasz otrzymał w pewnym momencie nowoczesną artylerię. Nie poszedł on na emeryturę. W latach 1877-78 dostał potężne stanowiska dla armat M61, z których mógł ostrzeliwać dalekie przedpole, czyli mógł strzelać nawet na przedpole fortów zewnętrznego, już wówczas pierścienia. Stał się wielką baterią. Potem pełnił funkcje magazynowe, między innymi dla drugiego pułku artylerii fortecznej w Krakowie. Był on równocześnie w czasie I wojny światowej składnicą materiałów cmentarnych dla budowy prawie 400 cmentarzy zachodniogalicyjskich. Ma on więc taką bardzo ciekawą historię. Ciągle nie mógł się zestarzeć. W okresie międzywojennym miał stać się klubem żołnierskim. W okresie II wojny światowej krótko pełnił funkcje więzienne, ale te funkcje więzienne zostały zmultiplikowane przez Rosjan, przez Sowietów w chwili bardzo brutalnej pacyfikacji Górnego Śląska i przewożenia bardzo wielu Bogu ducha winnych Ślązaków niestety na Sybir do więzień z uwagi na to, że po prostu potraktowano ich jako Niemców. Jednym z miejsc tej śląskiej Golgoty był właśnie Bastion III Klepasz. A potem przewidziano go do wyburzenia. Ten straszny plan, który powiódł się dla Fortu Kościuszko, dla Bastionu Lubicz, on w pewnym momencie się zatarł, ponieważ już była odwilż gomułkowska. Był rok 56 i nagle postawili się przeciwko tym wyburzeniom profesor Estreicher, młody wówczas architekt Janusz Bogdanowski, Hanna Ptaszycka, wielu innych. I w pewnym momencie okazało się, że pierwszym ocalonym obiektem był właśnie bastion, który miał szczęście, Bastion III Klepasz. Znaleziono dla niego funkcję, dobrą funkcję, piwnic win importowanych. Adaptacja dla tego celu była pierwszym projektem, wykonanym zresztą pod kierunkiem profesora, wówczas doktora Bogdanowskiego, przez takich architektów jak Józef Budziło. Fort zaczął pełnić funkcję piwnic win. Lata 60. były dobre dla niego. W latach 70. zaczęto od tego zabytku wymagać zbyt wiele. Wprowadzono coraz intensywniejszą produkcję czy składowanie win, ale również produkcję napojów wyskokowych bardzo marnego autoramentu. Wprowadzono technologię, która w znacznym stopniu zniszczyła obiekt. Tragedią okazało się zrabowanie kilkuset metrów płyt kamiennych wieńczących mury oporowe, mury skarpowe fortu. Co więcej, rabunku tego dokonały Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. Poszedł ten piaskowiec na inne cele, no ale niestety otwarło to drogę penetracji wody do murów oporowych. Próbowano to, mówiąc kolokwialnie, zaklajstrować jakimś cementem, nie udało się to. I teraz na styku terenów należących do fort, czy też do bastionu, gdzie gospodaruje Fundacja Polish Heritage, i na styku terenów miejskich mamy katastrofę budowlaną. Ale są też i bardziej pozytywne aspekty historii tego fort. Mianowicie następca centralnych piwnic win importowanych, już prywatna spółka, zajęła się tym obiektem bardzo dobrze. To był przełom lat 90. i 2000. Właśnie spółka Winfort rozpoczęła rewaloryzację obiektu. Zagospodarowano w bardzo dobry sposób kaponierę szyjową tego obiektu. Zabezpieczono obiekt przed postępującą dewastacją. Kontynuatorem tych prac jest Fundacja Polish Heritage, która wykorzystała środki unijne, pięknie adaptując wał fortu na rodzaj parku, parku ekspozycyjnego, gdzie nagle, ni stąd, ni owąd, mamy pełnoskalowe trzy modele armat. Armaty M59 gładkolufowej, młodszej o 2 lata armaty M61, już armaty gwintowanej, i na końcu potężnej armaty M80. Pod spodem, pod tym wałem, mamy kaponierę kocie uszy, która spełnia funkcje ekspozycyjne, ale również funkcje klubowe w momencie organizowanych wielkich imprez muzycznych, które dzieją się na dziedzińcu kaponiery Zapola, wewnątrz adaptowanej dla celów klubowo-restauracyjnych kaponiery szyjowej i na wał wałach i pod wałami i w każdym możliwym miejscu, które w tej chwili jest porządkowane. To jest dopiero 1/3 procesu restauracji tego obiektu. Są potrzebne naprawdę wielkie środki, biorąc pod uwagę, że obiekt jest porównywalny z wielkością rynku krakowskiego, z najbliższymi okolicami. Widać jego czerwone ściany, widać jego czarno-żółte bramy, ale nie zdajemy sobie sprawy, jakie to jest wielkie. Czeka na swoją adaptację Redita, która nie powinna być obiektem hotelowym czy obiektem adaptowanym od tak wprost, dlatego, bo nastąpiłoby jej zniszczenie. Jej wspaniałe wnętrza powinny służyć galerii sztuki, być może sztuki nowoczesnej. Fantastyczne wnętrza obiektu, nie nadające się wprost do utylizacji na pokoje biurowe czy hotelowe, dzięki swojej wspaniałej akustyce mogą służyć celom muzycznym, mogą służyć sztuce. Obiekt jest równocześnie rodzajem bramy do twierdzy Kraków. Kto ją chce zwiedzać, kto chce dotknąć inżynieryjnego dziedzictwa Krakowa, powinien najpierw udać się na ten obiekt i tam uzyskać ukierunkowanie, gdzie, w którym kierunku ma jechać. Być może będzie to serce turystycznego, inżynieryjnego i fortyfikacyjnego Krakowa.
1: Obecnie w Forcie Klepasz odbywają się koncerty, festiwale czy targi tematyczne. Nowa Huta skrywa w sobie wiele pomników. Część z nich przedstawia historię dzielnicy 18, ale między wysokimi blokami możemy znaleźć też dzieła, które odnoszą się do aspektów życia niezwiązanych z Krakowem. Gitara, muchomory czy groszek, o te i inne rzeźby zapytaliśmy osoby, które Nową Hutę znają najlepiej.
5: Jest dużo pomników w Nowej Hucie. Część z nich oczywiście opowiada historię tego miejsca, walki z systemem, z komunizmem, ale też mamy tą stronę bardziej artystyczną. Mamy dużo tutaj przykładów takich pomników. Te słynne muchomory przy Muzeum Nowej Huty, ta gitara, groszek. Co pan uważa, że tutaj może być najbardziej warte wspomnienia?
6: Można spróbować stworzyć jakieś takie kategorie tych pomników, przyjmując różne kryteria, na przykład czas ich powstania, na przykład to, co one przedstawiają. No jest troszkę pomników, które odnoszą się do różnego rodzaju zwierząt albo jakichś postaci fantastycznych typu syrena. Tak, no ze zwierząt możemy wymienić chociażby pomnik, taką fontannę delfina na osiedlu Górali, która powstawała na przełomie lat 60. i 70. No ta fontanna, ten delfinek taki charakterystyczny, bardzo ładny, zresztą niedawno odnowiony, powstawał w związku z jubileuszem przypadającym wtedy 25-lecia Polski Ludowej. No i też zarazem 20-lecia budowy Nowej Huty. Rok 69 to była ta okazja, żeby no, w ten sposób też uczcić te rocznice, stawiając taką charakterystyczną rzeźbę, której powstania zainicjowało dwóch ówczesnych mieszkańców osiedla Górali. Ryszard Dwójcik, który w ogóle był projektantem tej rzeźby, i Edward Rybicki, który no, nawet może tak rzucił hasło stworzenia takiego pomnika. Sam delfinek jest taki bardzo charakterystyczny, zdobiony tłuczonym zielonym szkłem. No jakbyśmy coś takiego sobie tam zobaczyli, poszli tam, to te młodsze osoby, które podobnie jak ja już PRL-u pamiętać nie mogą, mogą dzięki temu sobie wyobrazić, że taka technika takiego tłuczonego szkła kolorowego była bardzo popularna dawniej do na przykład zdobienia domów. To było bardzo popularne. Przechodząc z chociażby Parkiem Ratuszowym, możemy zobaczyć pomnik, który potocznie zwany jest rybą albo rybką, tak, a jego oficjalna nazwa to akwarium. To jest rok 1975. Mamy nawet pomnik kota w butach w Nowej Hucie. Dla dzieci powiedzmy atrakcja. No i te muchomory, które pan przywołał, przed Nowochódzkim Centrum Kultury się znajdujące, to jest rzecz relatywnie nowa. One powstawały, można powiedzieć, w dwóch rzutach, w 2014 i 2016 roku. Autorem projektu tych muchomorów jest Maurycy Gomulicki. No i one są taką atrakcją dla młodszych, dla starszych. Nawet te muchomorki pojawiały się w opowieści o kotku w łotku, czyli takiej książeczce dla dzieci, której 3 tomy zostały wydane w ostatnich latach. I faktycznie tam, jak się przychodzi z młodszymi, no to jest to na pewno jakaś atrakcja. Te muchomory są dosyć duże, tak, dosyć wysokie. Mają tam nieco ponad 2,5 do 3 metrów wzrostu. Mówimy teraz o tych muchomorach z 2014 roku. I zdecydowanie ta rzeźba, jak się ją zobaczy, wykonana z jednego kawałka blachy, te kapelusze tych grzybków, to ona tak nam zapada w pamięć.
7: Adam Grzanka, jak o sobie mówi.

0: wieje pod różnymi kątami, to powinien melodię na tych rurach odgrywać. Rury są chyba pozatykane, więc nic nie odgrywa.
1: Jesteśmy przy kolejnym pomniku. Cóż to właściwie jest? Ponieważ trochę jest to abstrakcja.
0: Popatrz, jesteśmy na osiedlu przy Arce, kiedyś dom Roszczaków. No to osiedle było takim osiedlem, że ja tu przemykałem raczej, bo tu było duże prawdopodobieństwo otrzymania pytania, za kim jesteś. Więc te rzeźby to tak, wiesz, powierzchownie, ale teraz już czasy się zmieniły bardzo i patrzymy na piękną rzeźbę. Ja, proszę Państwa, tu spróbuję już przeczytać, co to jest. Poczekaj, to jest to, tak? Autor nieznany, gitara. Nie wiem, chyba tytuł. Uwaga, lata 70. Sztuczny kamień metal. Lokalizacja Planty Pińczyckie przy Arce, blok numer 9. Potoczny tytuł pracy nawiązuje do jej kształtu. Rozbicie formy rzeźby i jej siła geometryczna mogą wskazywać na inspirację kubizmem. Zainicjowany we Francji w 1905 roku, rozszerzył myślenie o formie oraz przestrzeni w rzeźbie. Proszę Państwa, no, po raz pierwszy jako 50-latek doznałem olśnienia interpretacyjnego przy pomocy ściągi i mapki tychże pomników nowochódzkich wykonanych przez Dom Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Więc jeżeli Państwo poszperacie w internecie albo w bibliotekach, to można taki przewodnik po tych rzeźbach dostać. Mapka, opisy i mało tego, są nawet dostępne koordynaty GPS, więc tym fajniej można sobie chodzić, zwiedzać, a że jest idealny pomysł, żeby tutaj się przejść.
1: Jest to gitara, kiedy już usłyszymy, że to rzeczywiście jest ten instrument, to zaczyna to trochę tak to wyglądać, nie?
0: Znaczy, poczekaj, my nie jesteśmy pewni, czy to jest gitara. To jest taka potoczna nazwa osiedlowa, prawda? Za chwileczkę pójdziemy zobaczyć groszek, ale de facto my nie wiemy, czy to jest groszek, bo nikt nigdy nie analizował tego w ten sposób. To jest troszeczkę tak jak chyba z lekturami szkolnymi, no nie, że czytasz, bo musisz, tutaj widzisz, bo chodzisz i dopiero trzeba dojrzeć i na przykład ulec takiemu spotkaniu, żeby tymi rzeźbami się zainteresować i myślę, że już tego nie odzobaczę.
2: Nie wszystkie rzeźby do naszych czasów się zachowały w tych parkach, w tych podwórzach, ale jednak zdecydowana większość ich jest możliwa cały czas do zobaczenia i tak jest na przykład w przypadku Syrenki w parku Wiśniowy Sad, która powstawała między 63 a 65 rokiem. Magdalena Pruszyńska-Jaroszyńska była autorką tej charakterystycznej rzeźby, charakterystycznej, bo przedstawiającej taką smukłą postać Syrenki. Syrena nam się kojarzy z Warszawą, przynajmniej w Polsce, no mamy takie skojarzenie i to też no, chyba nie jest przypadkowe, ponieważ ten pomnik, czy może inaczej, ten park, który powstawał kilkadziesiąt lat temu, powstawał również ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, także tutaj takie nawiązanie możemy znaleźć. Ta Syrenka również jest miejscem rzeźbą bardzo lubianą, chętnie odwiedzaną przez turystów. Niedaleko Syrenki, też właśnie w tamtym rejonie, znajduje się inny, taki kolejny charakterystyczny pomnik z podobnego okresu, bo w 63 roku odsłonięty, potocznie zwany czasem muszlą. Nieraz można spotkać takie określenie flint wodorostów z muszlą. Ta sama autorka, czyli Magdalena Pruszyńska-Jaroszyńska, zostawiła nam to dzieło, 3-metrowa kompozycja ze sztucznego kamienia, tą różnobarwną okładziną ceramiczną. No i tutaj nawet używano do wykonania tej rzeźby, no takich płytek sprowadzanych specjalnie ze spółdzielni Kamionka w Łysej Górze. Także to jest też, myślę, charakterystyczna rzeźba i pomyślana w ten sposób, żeby nie tylko wyglądać atrakcyjnie, ale żeby była również przystosowana do zabaw dla dzieci, które mogłyby z niej korzystać.
1: To przed nami wydaje się, że groszek.
0: Tak jest. Słuchaj, nie jest to anonimowa rzeźba. No wiadomo, że wszyscy mają jakieś bardziej freudowskie skojarzenia z tym, no ale formalnie mówimy o tym groszek, ale tutaj ci, co znają, to mogą być zaskoczeni. Otóż czytam teraz z notki z Domu Kultury. Wincenty Kućma, Dojrzewanie 2, ale numer, czyli wychodzi na to, że jest Dojrzewanie 1. Rok 1975, sztuczny kamień. Potoczny tytuł pracy to groszek. Jest ona częścią większego cyklu Dojrzewanie z 1974 roku. Można oglądać w Parku Krakowskim. Natomiast Dojrzewanie 3 znajduje się w ogrodzie obok pracowni artysty Wincenta Kućmy, proszę Państwa.
1: Może to opiszmy, bo jednak jesteśmy radiem, nie telewizją. Jakbyśmy mieli opisać naszym słuchaczom, jak to właściwie wygląda, bo to groszek brzmi enigmatycznie.
0: No brzmi enigmatycznie, ale tak najbardziej skojarzenie, no widzimy tu jakąś faktycznie siermiężną bryłę ze sztucznego betonu, jak to doczytałem, z takim czymś w rodzaju rozcięcia i w środku są kulki. Więc ja bym, może to być groszek, ale na przykład ja bym bardziej metaforycznie podszedł, że to jest narodziny łożyska tocznego, prawda? Jeżeli wprowadzimy taki jakby kierunek poezji industrialnej, którą ja uwielbiam, tu te wszystkich socrealistycznych poetów, no to mamy tutaj narodziny łożyska tocznego i przy tym bym został i w to bym wierzył.
1: Czyli co, wpisujemy się znowu właśnie w ten charakter nowej huty, prawda?
0: Tak, i myślę, że to jest tak, że to wszystko jednak przesiąka tym klimatem takim industrialnym, więc

0: Nawet jeżeli coś się nazywa matka siedząca z dzieckiem, to to jest matka siedząca z dzieckiem i czekająca na męża, który właśnie jest na zmianie na wielkim piecu.
1: Charakterystycznym kolejnym pomnikiem, potocznie zwanym groszkiem, bo właśnie to jest też taka cecha tych pomników, że one mają często jakieś nazwy, a no występują również nazwy potoczne, tak, takie używane przez Nowochucian, troszkę różniące się od tych oficjalnych nazw, bo ten pomnik, ten groszek oficjalnie nazywa się Dojrzewanie 2, to jest taka jego nazwa i znajduje się niedaleko budynku o adresie osiedle przy Arce 5, czyli taką charakterystyczną, jak to się pisze w opracowaniach, biomorficzną formę, która dosyć ciekawie kontrastuje z dość dużym budynkiem z wielkiej płyty, który w jej pobliżu się znajduje. No i ta nazwa groszek właśnie wzięła się stąd, że tam faktycznie, jak spojrzymy na to, no to można mieć skojarzenie ze strąkami grochu. Dzieło pochodzi z 1975 roku, to znaczy wtedy zostało ono odsłonięte, bo prace nad nim trwały już wcześniej. Autorem tego dzieła jest znany rzeźbiarz Wincenty Kućma, który no między innymi startował też w konkursie na pomnik Lenina w Nowej Hucie i co warte odnotowania jako taka ciekawostka, on sam był mocno przywiązany do tego dzieła, ponieważ była to pierwsza jego realizacja w pracowni przy ulicy Kosocickiej, którą wtedy prowadził, wykonane to dzieło ze sztucznego kamienia, odlane w całości, też takie myślę dosyć charakterystyczne i jak się je zobaczy, to się po prostu pamięta. Na tym samym osiedlu, kawałeczek dalej, mamy pomnik, który potocznie zwany jest gitarą. Jego oficjalna nazwa to rozkwitająca, no to ta gitara, bo używajmy tej potocznej nazwy, znajduje się na osiedlu przy Arce 9 i tam powiedzmy kilka budynków dalej niż wspomniany wcześniej groszek. No i tutaj połowa lat 70. to czas jego odsłonięcia. Józef Sękowski, autor tego dzieła, wykonana ze sztucznego kamienia i metalu, właśnie kształtem przypominająca gitarę z takim ażurowym gryfem i stąd jej potoczna nazwa.
2: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. Na Błoniach oprócz Wisły i Krakowi swoją siedzibę ma jeszcze jeden krakowski klub piłkarski, Zwierzyniecki Klub Sportowy, potocznie zwany Lajkonikami. Od Lajkonika w herbie przykłada ogromną wagę do swojej historii. Wchodząc do siedziby klubu możemy poczuć się jak w muzeum. Ściany ozdobione są licznymi pucharami i nagrodami. Historia Zwierzynieckiego jest bogata i pomimo, że aktualnie gra w krakowskiej A-klasie, to z dumą prezentuje swoją przeszłość.
3: Zwierzyniecki Klub Sportowy mieści się przy Błoniach. Błonia to jest miejsce wyjątkowo piłkarskie w Krakowie, ale zanim to zacznijmy w ogóle od tego, czym właściwie jest Zwierzyniecki KS, klub sportowy. Jaka jest geneza tego miejsca?
4: Nazywam się Tadeusz Tyrpuła. W klubie Zwierzyniecki KS, Zwierzynieckim Klubie Sportowym, pełnię obecnie funkcję kierownika klubu, kierownika obiektu, zarządzaniem, administrowaniem i jakby takim codziennym nadzorem nad funkcjonowaniem klubu. Łatwe i trudne pytanie i ciekawe. To Zwierzyniecki to jest kawał historii tego miejsca, Błoń, Kopca, Emaus, Lajkonika, odpustów emausowych, no wszystko, co tutaj się na przestrzeni lat i wieków odbywało. Klub powstał prawdopodobnie i taka jest geneza, takie są dokumenty, na jesień 1921 roku. Jest dwie takie bardzo prawdopodobne albo mniej wersji powstania klubu, którą tutaj posługuje się monografią, którą stworzył nasz kolega Krzysiek Kowalski. Dla mnie jedna jest prawdziwsza, jest ta wersja, która mówi o tym, że powstała tutaj na Błoniach. W ogóle to był czas powstawania po wyzwoleniu, po osiągnięciu niepodległości, gdzie powstał Polski Związek Piłki Nożnej, jeszcze w strukturach wcześniej Austro-Węgier. Później po wyzwoleniu mnóstwo krakowskich klubów powstało i towarzystw. W 1921 roku powstały bodajże 5 klubów albo 6 w Krakowie. Między innymi powstaliśmy my jako klub. Są dwie wersje. Jedna taka, że klub założyli zawodnicy drugiej drużyny Krakowi, którzy zostali za awantury po jakimś sukcesie, który zdobyli tam wraz z drużyną w Sokole. To też miejsce legendarne. I zostali wyrzuceni z klubu i założyli ten Zwierzyniecki Klub Sportowy, który jakiś zalążek tego klubu. Druga wersja jest taka, że działała tutaj w tym czasie dzika drużyna, która brała udział w nieformalnych rozgrywkach. Tu chłopaków ze Zwierzyńca i okolic, którzy nie byli jeszcze w żadnych klubach, a byli, założyli sobie taką drużynę kolegów. No teraz, tak jak się teraz, też się zawiązują różne drużyny, które później formalnie przechodzą w jakieś struktury albo zgłaszają się do rozgrywek. I że to z takiej drużyny powstał też wiesz, z takiej dzikiej drużyny powstał ten nasz 105-letni klub. No, do wyboru. Ja jestem bliższy tej dzikiej wersji powstania naszego klubu, no. Nawet bardziej mi się to z tymi krakowskimi Błoniami, z tymi hasającymi, tutaj biegającymi, dzikimi drużynami, bardziej mi ta wersja odpowiada.
3: To jest bardzo ciekawe, też jedna z tych rzeczy, które robią tutaj duże wrażenie, kiedy się wejdzie do środka, do państwa klubu, to jest tak, dużo jest tutaj historii. Wszystko wydaje się jest praktycznie tutaj udokumentowane, na ścianach mamy tablo z różnych rocznic, widzę, jest nawet z 25-lecia, jest dużo pucharów, tutaj się przykłada dużą wagę do historii w tym klubie.
4: O tak, Zwierzyniec to jest magiczne miejsce i historia jakby tutaj, no tu historię trzeba kroić na każdym kroku i smarować grubo, więc ta historia tutaj nam, no jest wszędzie obecna. Tutaj się, jak wiemy, wychowało się wielu wspaniałych ludzi, artystów, malarzy, mamy ich ulice tutaj, działały muzyczne towarzystwa, tutaj nieopodal w szkole bodajże wyczytałem, że powstał pierwszy festiwal, chyba zaduszki jazzowe się tutaj tworzyły w którejś z na Królowej Jadwigi, więc muzycy, jazzmeni, ale też świetni sportowcy, jakby ta wielka łąka też skupiała zawsze i dzieciaki, i dorosłych, którzy tu uprawiali wszelkiego rodzaju sporty, które się dało tu uprawiać. Od piłki nożnej, która zawsze tu królowała, na Zwierzyńcu piłka nożna królowała zawsze. W zimie chłopaki ze Zwierzyńca grali w hokeja. To było bardzo często uprawiane dwie dyscypliny, przynajmniej dwie. W lecie się gra w piłkę, w zimie w hokeja. No nie, się gra i jeździ na łyżwach, na okolicznych stawach i, no ale też mieliśmy kilku tutaj zawodników, którzy w drużynie Krakowi w hokeja występowali czynnie jako zawodnicy, łącząc te dwie dyscypliny. W ogóle to łączenie dyscyplin było bardzo popularne. Ci przedwojenni i powojenni sportowcy, oni byli wielowymiarowi. Oni byli wszyscy 5- albo 10-boistami. Tylko grali w piłkę ręczną, w koszykówkę, w hokeja. No, no wszelakie sporty uprawiali, które były jakby dostępne i które można było tu uprawiać. Powstały boiska, powstały korty, więc zaczęto tutaj tenis uprawiać, który był, jak wiemy, sportem elitarnym. Także wracając do pana pytania, tak, historia tutaj jest wyczuwalna w każdym miejscu i w każdym calu tego Zwierzyńca.
3: To teraz wróćmy na sekundę do teraźniejszości. Państwo właściwie grają w A-klasie.
4: Tak, gramy w A-klasie, spadliśmy z okręgówki. Nie czynimy z tego sobie jakiejś tragedii. Jesteśmy klubem amatorskim, drużyna jest amatorska. Jak to któryś z naszych trenerów powiedział kiedyś, że gramy tym, co wychowamy, więc jakby tutaj grają. Większość drużyny to są nasi wychowankowie. No może też nie szkolimy za dobrze, jak tylko na A-klasę, ale część tych chłopaków, którzy jakby się wybijają u nas, to też szukają klubów w wyższych ligach, na wyższym poziomie i cieszymy się z tego, że jeżeli się zaczęli u nas, a grają sobie gdzieś tam czwartej, trzeciej, był u nas, możemy się tym pochwalić chyba, myślę, że Rafał nie będzie miał, ale Rafał Grodzicki, który nie zawsze w jego widzę CV, że jest tam zwierzyniecki, ale ten okres zwierzynieckiego nie był tak krótki, że przyszedł do nas i był naszym zawodnikiem, który później został mistrzem Polski, bardzo dobrze radził sobie, nie wiem, on ma pewnie ponad 200 występów w Ekstraklasie, także też chłopak, który tutaj u nas uczył się grać w piłkę.
3: Może wróćmy znowu na chwilkę do przeszłości. Jakie były największe sukcesy klubu w historii? Jaka była najwyższa dywizja, na którą udało się wejść?
4: To jest trudne do określenia z tego powodu, że w czasie międzywojennym A-klasa, B-klasa, w czasie okupacji, gdzie nasz klub brał udział w rozgrywkach, to były ten okupacyjny wymiar, oczywiście obciążony ryzykiem i tak dalej. W naszej monografii wspomina też Krzysiek Kowalski o tym. Ja się odnoszę też do takiej pracy pana doktora Chemicza, przyjaciela naszego klubu też, który opisał tą piłkę nożną w okupacyjnym Krakowie. Jest tam sporo o zwierzynieckim i myśmy w tym okupacyjnym wymiarze grali. Ale to była A-klasa i to była wysoka liga. A-klasa te kilkadziesiąt lat wstecz i A-klasa teraz to są zupełnie różne kategorie, te same, ale poziomy. Także ta nasza A-klasa wtedy i okręgówka w niektórych momentach, to poziom okręgówki w latach tam 70. to jest okolice trzeciej ligi teraz. Występowaliśmy na takich poziomach, no mieliśmy zawodników. W ogóle Zwierzyniecki był wielosekcyjnym klubem. Klub, który przy powstaniu piłka nożna była wiodącą dyscypliną i tam powstawały próby założenia kilku innych. Natomiast po wojnie myśmy mieli bodajże 11 sekcji. Koszykówka, piłka ręczna, szermierka, gdzie po reformach około 50. roku, 49 chyba, zostaliśmy wcieleni. Wtedy kluby w Polsce zawsze były przypisywane do resortów. Lech jako kolejarz, gwardyjskie kluby powstały i tak dalej, i tak dalej. Zwierzyniecki został przypisany do branży budowlanej, do sektora i byliśmy tam budowlani, Zwierzyniecki. Te nazwy się zmieniały, natomiast naszym zawodnikiem był Wojciech Zabłocki, medalista z dwóch olimpiad w 1956. To były Helsinki i wielokrotny mistrz Polski w drużynie. Mieliśmy też panią, która reprezentowała Polskę na olimpiadzie, żeby się nie pamiętam w tej chwili. O, Maria Soł, trzykrotna indywidualna wicemistrzyni Polski. Wojciech Zabłocki, no to już wspomniałem. Mieliśmy tutaj bardzo dobrego piłkarza. W ogóle to jest patron naszego stadionu, Mieczysław Wawrzusiak, pseudonim Siuba. Tak, słynny Siuba na Zwierzyńcu, to starsze pokolenie wie, o kogo chodzi. To jest człowiek urodzony tutaj, z rodziny Wawrzusiaków. Ich tutaj występowała cała rzesza, ta rodzina o tym nazwisku. On był tutaj zawodnikiem, był trenerem. Później występował też w innych klubach, gdzie stąd poszedł grać, do Lechii Gdańsk. Był w Lechii, był w AKS-ie Chorzów i bodajże w Polonii Przemyśl, a także chyba w Krakowie. Około 50 występów miał w polskiej wtedy jak w pierwszej lidze. No to taki patron bardzo znany, który tutaj się zapisał w historii naszego klubu. Pan Roman Pyjos, reprezentant Polski, on uprawiał dwie dyscypliny, bo kiedyś uprawiało się koszykówkę i piłkę ręczną. Piłka ręczna była bodajże jeszcze wtedy 11-osobowa. Później była 7-osobowa. Pan Roman Pyjos reprezentował, wtedy były takie reprezentacje Krakowa, był reprezentantem Polski, ale on był koszykarzem i był piłkarzem ręcznym.
3: To było o przeszłości, teraz mówiliśmy też o teraźniejszości, to może jeszcze na koniec troszkę o przyszłości. Za 5 lat w którym miejscu będzie klub Zwierzyniecki? Jak to będzie wyglądać, jak pan myśli? Czy uda się wrócić chociażby do okręgówki?
4: Tak, no przeszliśmy remont, te budynki wyglądają schludnie, czysto, mamy dobre warunki.
2: Z Tadeuszem Tyrpułą rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Smakowska, dziękuję. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. 100% polskich hitów.
2: SK2.
3: Wracam, Ex

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Ева.
1: В поszukiwaniu szczęścia,
2: w poszukiwaniu szczęścia tu,
1: w poszukiwaniu szczęścia,
2: przemierzamy cały świat.

Na karku spływa mi po płaszcz, łapość topi się w nich. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna.